0: Radio Impuls.
1: W kalendarzach piątek to 26 dzień czerwca, na zegarach godzina 6, przed nami wiadomości.
2: Mężczyzna, który zaatakował personel i pacjentów szpitala wojewódzkiego w Jastrzębiu-Zdroju, to 19-letni mieszkaniec tego miasta. Przypomnijmy, wczoraj około 18 wszedł do placówki z nożem i zranił najpierw dwie pacjentki, a później pielęgniarkę i lekarza, który obezwładnił napastnika.
3: Policjanci zatrzymali agresywnego 19-letniego jastrzębianina. Mężczyzna nie był wcześniej karany za przestępstwa kryminalne, jest już zatrzymany.
4: Czy był trzeźwy, czy był pod wpływem jakichś środków?
3: Na chwilę obecną nie mogę przekazać tych informacji.
4: Czy on jest spokrewniony z kimś, kto przebywał w tym szpitalu, z pacjentką, z pacjentem?
3: Takich informacji także nie posiadamy, aby ktoś w szpitalu przebywał z jego rodziny.
4: Co dalej z tym mężczyzną w najbliższych godzinach będzie się działo?
3: Mężczyzna został zatrzymany, przebywa w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych naszej jednostki.
2: Z Haliną Semik, rzeczniczką policji w Jastrzębiu-Zdroju, rozmawiała Anna Kropaczek. Stan trojga rannych jest poważny, ale stabilny. Wojsko uprzedza mieszkańców Lublina o planowanych na dziś ćwiczeniach, którym będzie towarzyszył huk wystrzałów i dym. Gdzie dokładnie można spodziewać się takich niedogodności? O tym nasz reporter Dominik Smaga.
5: Ćwiczenia będą prowadzone rano na terenie wojskowym na Majdanku, więc na pewno będzie je słychać na Kośminku i na Felinie. Jak usłyszałem w 19. Brygadzie Zmechanizowanej, będą to ćwiczenia taktyczne z wykorzystaniem amunicji, granatów dymnych i dymu taktycznego. To będzie widać, będzie słychać, ale nie będzie powodu do alarmowania służb po pożarze, bo to tylko ćwiczenia, które według deklaracji wojska powinny się zakończyć przed 13.
2: Wielka woda, która w ostatni poniedziałek przeszła przez Biały Dunajec koło Zakopanego, zebrała ze sobą 1 000 000 zł. O szacowaniu strat mówi wójt gminy Marcin Gandera.
6: Przede wszystkim drogi rolnicze ucierpiały na naszym terenie. Wszystkie one są już udrożnione, a niestety oberwał również nasz wodociąg publiczny ujęcia tej wody. W niektórych posesjach dalej trwają prace. Dalej strażacy również pomagają odpompować tą wodę. Też uruchomiliśmy dodatkowe koparki, żeby pomogły też mieszkańcom pozbywać się tego mułu, który został.
7: No jak jest zalane wszystko, woda, taki muł, piach po prostu, no i z tego nie będzie raczej. No osuszymy, to podziała może troszeczkę i utylizacja. Ale tu każdy przychodzi, zagląda, czy wszystko jest okej, czy coś pomóc. Naprawdę każdy sobie tutaj pomaga. Jestem pod wrażeniem ogólnie takiej. Ta cała pomoc tutaj górali jest, no nie, nieoceniona.
1: To będzie bardzo gorący dzień. Tak w wielkim skrócie można określić to, co czeka nas dzisiaj za oknami. W tej chwili już 20 stopni w kilku miejscach w Polsce, między innymi w Warszawie, Wrocławiu czy Zielonej Górze. Najbardziej rzeźko na zachodnim Pomorzu, w Resku. Tam zawsze jakoś, nie wiem, tak mikroklimat chyba, że tam zawsze najchłodniej. U nas już solidny wynik dwucyfrowy. A po południu niemal w całym kraju powyżej 30 stopni, nieco mniej będzie w Zakopanem. Tam spodziewanych jest 26-27 stopni. Jeśli chodzi o ciśnienie, to wciąż w miarę stabilne, no ale z powodu upałów biometr będzie dzisiaj nie najlepszy.
8: Czas na podsumowanie dnia w Radiu Impuls. Sprawdzimy, czym żył region w czwartek. Na początek ostrzegamy przed bardzo wysokimi temperaturami, które w najbliższych dniach dadzą się we znaki mieszkańcom całego regionu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty 2 stopnia dla wszystkich powiatów, a prognozy wskazują, że w niedzielę zagrożenie może wzrosnąć do najwyższego 3 stopnia. Synoptycy zapowiadają, że fala upałów utrzyma się również na początku przyszłego tygodnia. Kierowcy korzystający z trasy między Chodlem a Urzędowem już wkrótce pojadą po zmodernizowanej drodze. Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 833 zbliża się do końca. Weronika Szydłowska.
9: Remont trasy, która łączy nasz region z powiatem kraśnickim, zakłada przebudowę 10 km istniejącej drogi oraz nowy odcinek liczący niemal kilometr. Zmieni się też 15 skrzyżowań, pojawi się 16 zatok autobusowych i 2 zatoki do kontroli ruchu. Jednocześnie powstaną także nowe ścieżki dla rowerzystów. W sumie mają mieć aż 12 kilometrów. Projekt zakłada również stworzenie nowego mostu nad dopływem rzeki Antonówki i budowę nowoczesnego oświetlenia.
8: Inwestycja obejmuje nie tylko nową nawierzchnię. W ramach zadania powstaje także infrastruktura dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zaplanowano również budowę przepustów, które ułatwią zwierzętom bezpieczne przemieszczanie się wzdłuż tego odcinka trasy. Przy drogowych inwestycjach pozostaniemy jeszcze przez chwilę. Ponad 3,5 miliona złotych rządowego dofinansowania trafi do powiatu opolskiego na przebudowę lokalnych dróg. Dzięki pozyskanym środkom przebudowane zostaną 3 odcinki drogi powiatowej na trasie Wilków, Majdany, Zakrzów, Janiszów. Łącznie modernizacja obejmie ponad 4,5 kilometra jezdni. Jak podkreślają władze powiatu, inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo kierowców, rowerzystów i pieszych, a także zwiększyć komfort codziennych podróży mieszkańców. A skoro jesteśmy już przy podróżowaniu, sprawdźmy, dokąd tego lata najchętniej wybierają się mieszkańcy naszego regionu. Przed nami wakacje, a wraz z nimi sezon urlopów i podróży. Wielu mieszkańców naszego regionu ma już sprecyzowane plany, inni dopiero zastanawiają się, gdzie spędzić letni wypoczynek. Oto jakie kierunki najczęściej wybierają puławianie, pytała Dorotę Pietras, właścicielkę jednego z puławskich biur podróży. Nasza reporterka Weronika Szydłowska.
0: Sytuacja, która miała miejsce w marcu, gdzie te kierunki zaczęły się zamykać, część osób się wystraszyło, tych Egiptów, Turcji, chociaż nie wiemy dlaczego, no niestety przenieśli się klienci nam na Europę, kierunki europejskie, co zarzutowało podwyżką cen. Cała Grecja, Hiszpania, Portugalia, Włochy, no duża, duża różnica w cenach między tamtym rokiem a teraz, tak. No ale tutaj Turcja, no, turecki kierunek jest od lat numerem jeden i on tak zostanie, bo to jest Turcja, ona ma wszystko.
8: Jakie jeszcze kierunki są popularne?
0: Doszły kierunki greckie mocno, całe wszystkie wyspy greckie, Hiszpania, Włochami jest też bardzo duże zainteresowanie, no i ku mojemu zdziwieniu nasze społeczeństwo tutaj z Puław zaczyna się interesować też kierunkami bardzo dalekimi. Bardzo fajnie, jest duże zainteresowanie Chinami, Japonią, Koreą. To są wycieczki objazdowe ze zwiedzaniem i muszę powiedzieć, że duża część jest to do młodych ludzi. Fajnie, bo będą zwiedzać, nie będą tylko, jak my to mówimy, leżeć i jeść, tak?
8: Czy mieszkańcy naszego regionu częściej jeżdżą, by wypocząć czy pozwiedzać?
0: No jednak zdecydowana większość klientów rezerwacji, których mamy porobionych, no to jadą wypocząć, prawda? Wypocząć, poleżeć, poopalać się. Jasne, zawsze ktoś planuje coś zobaczyć, bo to nie jest tak, że jedziemy na 8 czy tam 10 dni leżeć plackiem. Każdy chce coś zobaczyć, ale to jest taka wycieczka fakultatywna, jednodniowa, jeden raz na ten wyjazd, także zdecydowanie wakacje, tak jak sama nazwa, są dla wypoczynku.
8: Kiedy najlepiej zaplanować wakacje?
0: No teraz jeszcze do momentu, kiedy się wakacje nie rozpoczną, czyli koniec roku, jeszcze możemy fajne jakieś oferty na last minute złapać i mamy takie oferty w bardzo dobrych pieniążkach i bardzo fajne kierunki. No jednak ta magiczna data, gdzie te wakacje się rozpoczynają, koniec roku 27, no to już jest duży przeskok. No i myślę, że trzeba tutaj liczyć około 4-4,5 tysiące na osobę, żeby pojechać. I tu już nie mówimy o czy Bułgaria, czy Turcja, nie będziemy dzielić. To są przy dobrych hotelach, dobrym standardzie, z dobrym wyżywieniem, to są takie pieniążki.
8: Przy planowaniu wycieczek ważne jest też nasze bezpieczeństwo.
0: Myślę, że warto zastanowić się nad zakupem swoich wczasów, nawet z rocznym wyprzedzeniem, ale też od razu trzeba wziąć pod uwagę ubezpieczeń, możliwość dokupienia sobie ubezpieczeń, które mamy i są to naprawdę sytuacje, gdzie państwo chronicie swoje pieniądze za wycieczki. Ta polisa od kosztów rezygnacji to jest 4% wartości i cóż to jest te 175 zł w porównaniu z 14 na przykład tysiącami. Więc są tutaj zabezpieczenia, że w razie czego, bo ja sobie zdaję sprawę, że ktoś kupując rok wcześniej nie wie co będzie za rok, bo to się jest życie, to wszystko się może zdarzyć. Ale proszę mi wierzyć, że są możliwości, są ubezpieczenia, gdzie państwo się zabezpieczacie, a wygrywacie później tą ceną.
8: Choć kierunki są różne, cel pozostaje ten sam. Odpocząć, zobaczyć coś nowego i naładować baterie przed kolejnymi miesiącami. Nie wszyscy jednak planują dalekie wyjazdy. Ciekawych propozycji na lato nie zabraknie także bliżej domu. Muzeum Zamojskich zaprasza na spotkanie, podczas którego będzie można dowiedzieć się więcej o ostatnich właścicielach Kozłówki i z innej perspektywy spojrzeć na znany zabytek.
10: Już w najbliższą niedzielę, 28 czerwca, w Muzeum Zamojskich w Kozłówce rozpocznie się wakacyjny cykl Lato z Jadwigą Inką Zamojską. Pierwszym wydarzeniem będzie herbatka z hrabiną. Wyjątkowe spotkanie z Jadwigą Inką-Zamojską, córką ostatnich właścicieli Kozłówki. Nie będzie to wykład historyczny, lecz osobista opowieść o rodzinie Zamojskich, wojennych losach, emigracji oraz pamięci o domu, który mimo upływu czasu pozostał ważną częścią rodzinnej historii. Spotkanie odbędzie się 28 czerwca o godzinie 15:30 w Teatralni Muzeum Zamojskich w Kozłówce. Uczestnikom będzie towarzyszyć kawa, herbata i słodki poczęstunek.
8: Mówiła Agata Ulanowska z Muzeum Zamojskich w Kozłówce. Na niedzielne spotkanie pełne rodzinnych wspomnień zaprasza również sama Jadwiga Inka-Zamojska.
11: Dla nas jako rodzina Kozłówka była i jest dalej naszym domem. Dalej tu są wspomnienia tego życia przedwojennego. Rodzona daleko stąd, jednak moja dusza urodziła się tu. Zapraszamy na nasze herbatki z hrabiną. To są sympatyczne spotkania, na których ja się dzielę fotografiami, opowieściami i tradycjami rodzinnymi.
8: Dodajmy, że cykl wakacyjnych wydarzeń, w których weźmie udział córka ostatnich właścicieli Kozłówki, obejmie także plenery malarskie. Ich uczestnicy będą malować z natury pałacowe krajobrazy pod okiem artystki. O wydarzeniu Zatrzymać Kozłówkę będziemy jeszcze informować. Z historii i rodzinnych wspomnień przenosimy się teraz do sportu i ambitnych planów stolicy regionu. Lublin chce dołączyć do grona europejskich liderów sportu. Miasto oficjalnie rozpoczęło starania o przyznanie tytułu Europejskiego Miasta Sportu na rok 2028. Pierwszym krokiem było złożenie wniosku do Federacji Europejskich Stolic i Miast Sportu. Samorząd liczy, że udział w programie pomoże jeszcze mocniej promować aktywność fizyczną, przyciągnąć nowe inwestycje oraz stworzyć kolejne możliwości rozwoju dla mieszkańców i lokalnych klubów. Władze miasta podkreślają, że Lublin od lat należy do najważniejszych ośrodków sportowych w kraju. Świadczą o tym zarówno sukcesy zawodników na arenie międzynarodowej, jak i obecność wielu drużyn rywalizujących na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Skoro mowa o aktywności fizycznej, warto wspomnieć także o rywalizacji, w której liczy się każdy przejechany kilometr. Do końca czerwca zostało tylko kilka dni i właśnie tyle czasu mają jeszcze rowerzyści, żeby poprawić wynik miasta walczącego o puchar rowerowej stolicy Polski. Taki cel mają m.in. puławianie, a przed nimi jeszcze sporo okazji, by wspólnie kręcić kilometry.
12: 28 czerwca takie oficjalne zakończenie weekendowych rajdów rowerowych, które tu przygotowaliśmy z okazji rywalizacji o puchar rowerowej stolicy Polski. No i oczywiście codzienne ustawki rowerowe od poniedziałku do piątku o 2 godzinach, o godzinie 18 i o godzinie 20:15. Z placu Chopina startujemy, jak wiemy, już w tym roku jest remont przed halą sportową Mosin przy partyzantów, także przynieśliśmy wszystkie starty plac Chopina. Tutaj spotykamy się przy stacji naprawczej, którą wygraliśmy właśnie w ubiegłym roku.
8: Mówił Marcin Kowal z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Puławach.
1: No to jeszcze raz serdeczny dzień dobry o poranku. Wracamy do muzyki wybranej dla ciebie. Piątek, piąteczek, piątunio. 26 dzień czerwca. O poranku Marek Moc. Kłaniam się nisko.

Piątkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Przed nami bardzo gorący dzień, no to miło będzie świętować Światowy Dzień Chłodnictwa. Tak jest, ale to nie chodzi o to, żeby nam było przyjemniej, tylko chodzi o to, żeby w dobrych warunkach przechowywać żywność. Dziś także Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Terroru i Tortur, Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii. Piątek, 26 dzień czerwca, on rozpoczął się 16 minut po godzinie 4, zacznie nam się kończyć, jeśli zacznie zachodzić słońce, a to zacznie znikać za horyzontem minutę po 21. Dzień trwać ma 16 godzin i 45 minut. To już wiecie, że znów coraz krótszy będzie ten dzień. Choć na razie niezauważalnie. Na pewno będzie to miły i sympatyczny dla tych, którzy mają imieniny na liście: Paweł, Jan, Dawid, Andrzej, Jeremi, Pelagia, Jeremiasz, Edburga, Maksencjusz. No to od nas najlepsze życzenia.

0: Reklama.
1: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3833843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
2: Już 28 czerwca zapraszamy do Końsko-Woli na Dzień Otwartych Drzwi Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Agrowyspa pełna innowacji i regionalnych smaków. Nowoczesne sadownictwo, ponad 600 poletek doświadczalnych, pokazy dronów rolniczych i autonomicznego robota oraz pasieka hodowlana pożóg. O dobry humor zadba formacja Châtelet. 28 czerwca, Końsko-Wola. Zapraszamy!
0: Po reklamie.
3: Ostrzeżenia drugiego stopnia o upałach obowiązują w całym województwie i żartów nie ma. Dzisiaj w Puławach ma pojawić się w cieniu 32 stopnie, w sobotę 34, 38 w niedzielę. A i niewykluczone.

0: Piątkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Trwa mundial w Ameryce Północnej. A ile on ma kosztować? Około 8 miliardów dolarów. W Rosji mundial kosztował 14, w Brazylii 15, w RPA nieco ponad 7, ale poprzedni mundial pobił wszelkie rekordy. Mundial w Katarze kosztował 220 miliardów dolarów. To rekord chyba nie do pobicia, a my na razie skupiamy się na biciu rekordów temperaturowych. Ach, rzeczywiście będzie gorąco. Pięknie wam zagramy już za moment. Zostańcie z nami. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Impuls. Reklama. Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
2: Przeżyj piękną wakacyjną przygodę w naturze z historią w tle. Dwór Osmolice zaprasza na emocjonujące spływy kajakowe malowniczą rzeką Wieprz. Dla absolutnych amatorów i zaprawionych wioślarzy z finałem przy kiełbasce z ogniska lub specjałach dworskiej restauracji. Przeżyj piękną przygodę w zabytkowym dworze Osmolice, kameralnym kompleksie wypoczynkowym nad rzeką Wieprz. Więcej na dworosmolice.pl.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money.
4: Cherry Money?
3: Nowy Ekspres Los.
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Piątkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie. Polscy siatkarze walczą w Lidze Narodów. Znów horror, znów 3-2. Ale smutna informacja dotarła do nas z Argentyny. Zmarł Daniel Castellani. Był również trenerem polskiej reprezentacji. Prowadził w Polsce również kluby z Bełchatowa, Kędzierzyna Koźla czy Olsztyna. Trenerze, dziękujemy.
1: Reklama.
2: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy Zielona 14.
3: Gastorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii miał być nowy grill,
4: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.

0: Biedronkę. Limit dzienny 3 sztuki każdego produktu na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
3: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
5: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka, kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
6: Po reklamie.
7: W kalendarzach piątek, 26 dzień czerwca. Minęła 7, zapraszamy na wiadomości.
8: To jest Radio Impuls i nowe wydanie wiadomości w ostatni piątek czerwca. Przed nami wakacyjne wyjazdy, a policja już apeluje o rozsądek za kierownicą. 1,5 promila alkoholu miał we krwi motocyklista, który w gminie Baranów zderzył się z samochodem i z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. Sprawy wyjaśniają policjanci z Kurowa i jak ustalili, 41-letni mieszkaniec gminy Żyżyn uderzył motocyklem w tylny bok samochodu skręcającego na posesję. Mężczyzna odpowie przed sądem, grożą mu 3 lata więzienia, wysoka grzywna oraz wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów. Tymczasem w Końskowoli na lepsze zmieniła się ulica Spokojna. Po 2 miesiącach zakończył się już remont gminnej drogi. Jak informuje gmina, stara i zniszczona nawierzchnia została usunięta, a w jej miejsce położono nową jezdnię z kostki brukowej. Wykonano też solidną podbudowę, zjazdy do posesji i opaski przy drodze. Dzięki temu ulica jest teraz wygodniejsza i przede wszystkim bezpieczniejsza dla mieszkańców i kierowców. A miłośnicy muzyki ludowej powinni w ten weekend znaleźć drogę do Kazimierza Dolnego. Wczoraj rozpoczęła się tam jubileuszowa 60. edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych. Czego można się spodziewać w miasteczku, sprawdziła Katarzyna Fica.
9: To wydarzenie od lat gromadzi najlepszych wykonawców tradycyjnej muzyki z całej Polski. Również tym razem Kazimierz Dolny odwiedzą najlepsi śpiewacy, instrumentaliści i kapele ludowe. Wszyscy wyłonieni wcześniej podczas regionalnych eliminacji. W konkursie wystąpi około 600 uczestników, którzy powalczą o prestiżowe statuetki Baszty. Najważniejsze wyróżnienia w świecie polskiej muzyki ludowej. Oprócz przesłuchań konkursowych zaplanowano koncerty, potańcówki, warsztaty śpiewu i tańca ludowego oraz spotkania z twórcami. Jednocześnie można odwiedzić również ogólnopolskie targi sztuki ludowej, w których wezmą udział mistrzowie tradycyjnego rękodzieła z różnych regionów kraju. Organizatorzy podkreślają, że wszystkie festiwalowe wydarzenia będą dostępne bezpłatnie.
8: Kazimierz Dolny będzie stolicą polskiego folkloru do nadchodzącego niedzieli. A teraz zwracamy się do tych, którzy nie zamierzają kończyć rowerowych przejażdżek wraz z końcem czerwca. W następną sobotę, 4 lipca w naszym regionie odbędzie się szosowy brewet Książęcy Wyjazd Chłopski Powrót. O szczegółach opowiada współorganizator Artur Soleniec.
10: Jak wiemy, Ławy są jedne z najaktywniejszych rowerowo miast w Polsce. Od kilku lat nie schodzą z podium rowerowej stolicy Polski. Mamy nawet w Puławach najmocniejszą, jak i w Polsce, najmocniejszą grupę rowerową w Polsce, jaką jest Puławska Grupa Rowerowa, a w niej z kolei mamy zapalonych miłośników brewetów. Dlatego po pewnych rozmowach właśnie z kolegami doszliśmy do wniosku, by właśnie Puławy znalazły się na mapie wydarzeń tego typu imprez rowerowych w Polsce. Ponadto Puławy, jak i jego okolice mają wielki potencjał turystyczny, który chcemy również wykorzystać, pokazać przejezdnym.
8: O tym wydarzeniu będziemy dziś jeszcze mówić, a na razie zamieniamy region na kraj i świat.
6: trzęsienie ziemi o magnitudzie 6 w Japonii.
8: Na drugim końcu świata w Wenezueli trwa wyścig z czasem, by uratować ofiary potężnego trzęsienia ziemi, które nawiedziło ten południowoamerykański kraj ponad dobę temu.
6: Aktualny bilans ofiar to co najmniej 235 osób zabitych, 1500 rannych oraz, uwaga, ponad 46 tysięcy tych, których los pozostaje wciąż nieznany.
8: Dwa wstrząsy miały magnitudę 7,2 i 7,5. Były najsilniejsze w tym regionie od niemal 130 lat. Udało nam się otworzyć drzwi, jak tylko się dało. Wszędzie nosiła się chmura dymu, która ograniczała widok. Kiedy zeszliśmy w dół, widok przypominał scenę z horroru. Musieliśmy skinąć się po gruzach i wszystkim innym, co tam zalegało, opisywała moment trzęsienia mieszkanka Caracas.
6: Stolica Wenezueli, wspomniany Caracas, ucierpiał najbardziej. Wiele budynków legło tam w gruzach.
8: Pomoc napływa z całego świata. Zbiórkę pieniędzy uruchomiła m.in. Caritas Polska.
6: Głosami radnych Koalicji Obywatelskiej prezydent stolicy Rafał Trzaskowski z wotum zaufania.
8: Przeciw prezydentowi był klub radnych PiS oraz klub Lewicy. Miasto jest nasze, wspólne jutro.
6: Wcześniej Rada Warszawy zagłosowała za powierzeniem Komisji Rewizyjnej Rady Kontroli Działalności Szpitala Południowego. Prezydent miasta przyznał w czasie sesji, że już wstępne wnioski z audytu wykazały, że ewidencja czasu pracy lekarzy w tej placówce nie była prowadzona prawidłowo. Co jeszcze?
11: Nie było też żadnego formalnego pokoju VIP na SOR-ze w Szpitalu Południowym. Ale jak Państwa informowałem od samego początku, wyjaśniany jest natomiast sposób wykorzystywania pomieszczenia, do którego dostęp miał pan Dawid Kacprzyk.
8: Według Rafała Trzaskowskiego pomieszczenie miało być wykorzystywane samowolnie, poza standardowymi procedurami. Tak skomentował to Adrian Zandberg, lider partii Razem.
12: Problem polegał na tym, że funkcjonują procedury nieformalne. Funkcjonują procedury, w których majątek publiczny jest traktowany jakby nie był publiczny, tylko jakby należał do partii rządzącej.
6: A wyniki miejskiego audytu w Szpitalu Południowym powinny być gotowe pod koniec lipca w Lidze Narodów Siatkarzy. Biało-czerwoni w Gliwicach pokonali Turcję wieczorem 3-2.
8: Dzisiaj dla Polski dzień przerwy, jutro zagramy z Niemcami.
7: Ostrzeżenia drugiego stopnia o upałach obowiązują w całym województwie i żartów nie ma. Dzisiaj w Puławach ma pojawić się w cieniu 32 stopnie, w sobotę 34, 38 w niedzielę. A i niewykluczone, że w poniedziałek przywita nas czwórka z przodu. Czy rzeczywiście tak będzie? No i to wszystko właśnie w poniedziałek, wtorek może skończyć się burzami. Dzisiaj, jutro i w niedzielę na pewno żadnych chmur nie zobaczymy na niebie. Jeśli już, to takie niewielkie obłoczki będą się przewijały za naszymi oknami.
13: Chciałoby się powiedzieć już dzień dobry weekend, dzień dobry wakacje.
7: A w tę stronę idziemy, na wspólny poranek zapraszają
13: Ewelina Kroczek
7: i Marek Moc.
13: No to dzień dobry.
14: Radio Impuls.
15: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Piątkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie, a my sprawdzamy, cóż tam w horoskopie napisano.
1: Dla zodiakalnego Skorpiona napisano, że może dziś usłyszeć coś, co da mu do myślenia. I wcale nie będzie to zła wiadomość. W relacjach postaw Skorpionie na szczerość, ale taką podaną delikatnie, bez żądła. Na dzień dobry.
0: Panna, piątek sprzyja porządkom, nie tylko w papierach czy mailach, ale też w głowie. Im mniej chaosu wokół ciebie, tym łatwiej będzie ci dziś złapać dobry rytm i odetchnąć.
1: A ty, zodiakalny lwie, możesz błyszczeć nawet bez większego wysiłku, więc korzystaj z tej energii. Ktoś zwróci uwagę na twoją pewność siebie, ale pamiętaj, czasem największe wrażenie robi luz, a nie ryk.

0: Tak wam pięknie gramy w piątkowy poranek.
1: I nastał ten długo oczekiwany dzień. W szkołach dziś rozdanie świadectw. W końcu wakacje.
0: Znalazłem dowcip, który pasuje do dzisiejszego dnia. No to klasyka gatunku.
1: No to słuchamy, proszę.
0: Jasiu wraca do domu z zakończenia roku szkolnego. W drzwiach wita go tata. Jasiu, jak tam twoje świadectwo? A co tam świadectwo? Ważne, żebyśmy zdrowi byli.
1: Najważniejsze.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
3: Reklama. W salonach Empik czeka na ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Po reklamie.
0: Upał niemiłosierny już zacznie się dzisiaj. 32 stopnie w Puławach w najcieplejszym momencie dnia, 34 jutro, w niedzielę 38. No i niewykluczone, że 40 nam pęknie w poniedziałek. No zobaczymy, a potem pęknie to wszystko i skończy się dość gwałtownymi burzami, ostrzegają synoptycy. Od wtorku temperatura powoli powinna się stabilizować. W przyszłym tygodniu już 20 kilka stopni. Taka wakacyjna, przyjemna noc. Oby tak rzeczywiście było.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: Tak wam pięknie gramy w piątkowy poranek.
1: Jakie my dzisiaj mamy piękne święto. Przytulmy się do niego, najlepiej nie rozstawajmy się z nim przez kilka najbliższych dni.
0: Tak, dziś Światowy Dzień Chłodnictwa.
1: Uff, idea ta nie jest przypadkowa, bo 26 czerwca to urodziny Lorda Kelvina, fizyka, bez którego nie byłoby ani klimatyzacji, ani lodówki, ani tego cudownego chłodu po otwarciu zamrażarki.
0: Lordzie Kelvinie, dziś myślimy o panu ciepło. Dziękujemy. Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Impuls. Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.

0: takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: 26 dzień czerwca, mamy piątek i tak na początek weekendu i początek wakacji mamy dla was taką myśl dnia.
1: Czas i odpoczynek to wielcy uzdrowiciele.
0: Jeszcze jedno, głowa musi odpoczywać, nie tylko ręce. To przysłowie tadżyckie, kompletnego wypoczynku wam życzę. Zostańcie z nami, za chwilę wiadomości.
2: Reklama.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
4: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
5: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
4: Czekamy na pierwszy gwizdek.
5: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
6: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
7: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
6: No to pa!
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia Luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Po reklamie.
1: Minęła już godzina 8, w piątkowy poranek przyszła pora na kolejne wiadomości.
10: Zaczynamy wiadomości Radia Impuls. Wczoraj w powiecie puławskim doszło do serii fałszywych alarmów bombowych. Niepokojące e-maile z informacją o rzekomych ładunkach wybuchowych trafiły między innymi do ośrodków pomocy społecznej w Kazimierzu Dolnym i Wąwolnicy. Służby natychmiast sprawdziły zgłoszenia. W Kazimierzu Dolnym zdecydowano o ewakuacji ośrodka pomocy społecznej oraz pobliskiej przychodni. Na miejscu pracowali policyjni pirotechnicy, a na czas działań zamknięto ulicę Lubelską. Policja podkreśla, że choć tego typu alarmy najczęściej nie znajdują potwierdzenia, każdorazowo muszą być traktowane bardzo poważnie i dokładnie weryfikowane. Teraz trwa ustalanie źródła, z którego wysłano wiadomości. Radni powiatu puławskiego zatwierdzili zmiany w organizacji szpitala w Puławach. Już od lipca w mieście ma stacjonować dodatkowy zespół ratownictwa medycznego, a to ma skrócić czas dojazdu karetek do pacjentów. Inne nowości to dwie jednoosobowe sale dla osób towarzyszących pacjentkom na oddziale położniczo-ginekologicznym. Jednocześnie zdecydowano o likwidacji oddziału chirurgii dziecięcej. Jak wyjaśnia dyrekcja, powodem są problemy kadrowe i brak możliwości zapewnienia całodobowej obsady. W nagłych przypadkach mali pacjenci mają być kierowani do szpitala w Lublinie. A już w tę sobotę będzie świętować Puławskie Koło Towarzystwa Pomocy imienia świętego brata Alberta, które obchodzi w tym roku 35-lecie działalności. Obchody rozpoczną się o godzinie 10 mszą świętą w kościele pod wezwaniem świętego brata Alberta, a następnie uczestnicy spotkają się w domu chemika. Będzie to okazja do podsumowania 35 lat działalności koła oraz prowadzonego przez nie schroniska dla bezdomnych mężczyzn przy ulicy Rybackiej. Zaplanowano także wręczenie podziękowań i wyróżnień dla osób oraz instytucji wspierających tę inicjatywę. W nadchodzącą sobotę będzie można się przekonać, jak wygląda praca puławskich leśników. Dzień otwartych drzwi przyniesie sporo atrakcji dla całych rodzin oraz okazji, by zdobyć bardzo praktyczną wiedzę, mówi Marzena Puzio, starszy specjalista służby leśnej.
11: Będzie można również zmierzyć się i spróbować swoich sił z piłą Moja Twoja, tak aby wyciąć z wałka krążek drewna, a następnie nabić na niego oznacznik, taki edukacyjny, na którym będziemy mogli wytłumaczyć, jak na przykład nie zgubić się w lesie, bo takie numerki nabite na drewno służą nie tylko leśnikom do ewidencji drewna, które pozyskujemy i sprzedajemy w lesie, ale również niosą taką informację, która może nam się przydać w wypadku, gdybyśmy się w lesie zgubili.
10: W siedzibie Puławskiego Nadleśnictwa przy ulicy Żyżyńskiej będzie można zwiedzić kancelarię leśniczego, wziąć udział w warsztatach czy obejrzeć pokaz ornitologiczny. Sobotnie wydarzenie potrwa od 10 do 16. Na razie to wszystko z regionu. Sprawdźmy doniesienia z kraju i ze świata. Prywatna firma komendanta głównego Straży Ochrony Kolei, dostawcą specjalistycznego sprzętu dla Komendy Stołecznej Policji.
12: Jarosław Garstka w ramach swej pozasłużbowej działalności wystąpił w przetargu dla warszawskiej policji i ten wart kilkaset tysięcy złotych przetarg wygrał. Krzysztof Zasada.
13: To było zamówienie obejmujące dostawę stołecznym funkcjonariuszom trenażerów strzeleckich, multimedialnych przenośnych systemów szkolno-treningowych oraz laserowych symulatorów paralizatora. W przetargu o to zamówienie starały się trzy firmy. Wartość przedmiotu zamówienia policja oszacowała na prawie 528 tysięcy złotych. Jarosław Garstka za trenażery zaproponował najniższą cenę, niespełna 342 tysiące, dwaj kontroferenci 464 tysiące złotych oraz blisko 528 tysięcy. Komendant SOK przetarg wygrał, a Komenda Stołeczna podpisała umowę z firmą Jarosława Garstki w listopadzie zeszłego roku.
12: Ministerstwo Zdrowia rozważa wprowadzenie limitu przepracowanych godzin w ochronie zdrowia. Ta deklaracja ma związek z aferą w Szpitalu Południowym w Warszawie.
10: Lekarz Dawid Kacprzyk, do niedawna radny Koalicji Obywatelskiej, miał przepracować tam średnio 331 godzin w miesiącu. Zarobił ponad 1,5 miliona złotych.
12: O tym, czy minister zdrowia czuje się odpowiedzialna za ten skandal, teraz Jakub Rybski.
14: Jolanta Sobierańska-Grenda nie ma sobie nic do zarzucenia i twierdzi, że państwo na te doniesienia zareagowało w sposób natychmiastowy. Podkreśla również, że od razu po ujawnieniu afery w warszawskim Szpitalu Południowym zleciła odpowiednie kontrole. Ponadto, zdaniem minister zdrowia, reakcja władz miasta na informacje o nieprawidłowościach w stołecznej placówce była właściwa.
15: Chcemy poznać wszystkie fakty. Chcemy również po zakończeniu kontroli wyciągnąć wnioski z zaistniałych sytuacji.
14: Minister zdrowia zadeklarowała, że jej resort chce zlikwidować tak zwane kominy płacowe, czyli wyjątkowo wysokie zarobki niektórych lekarzy, a także ustanowienia górnego limitu przepracowanych godzin.
10: A teraz jeszcze wynik 3-2 w meczu Turcja-Stany Zjednoczone.
12: Amerykanie stracili bramkę tuż przed ostatnim gwizdkiem.
10: Po wieczorno-nocnych meczach znamy kolejne pary 1-16.
12: Brazylia zagra z Japonią, natomiast Holandia trafia na Maroko i to będzie na pewno mecz wagi ciężkiej.
1: Upał niemiłosierny już zacznie się dzisiaj. 32 stopnie w Puławach w najcieplejszym momencie dnia. 34 jutro, w niedzielę 38. No i niewykluczone, że 40 nam pęknie w poniedziałek. No zobaczymy, a potem pęknie to wszystko i skończy się dość gwałtownymi burzami, ostrzegają synoptycy. Od wtorku temperatura powoli powinna się stabilizować. W przyszłym tygodniu już 20 kilka stopni. Taka wakacyjna, przyjemna norma. Oby tak rzeczywiście było.
0: Jak przeżyć w białej koszuli i eleganckich spodniach w takim upale? Tak, to jest pytanie.
1: Świadectwa już przygotowane, jeszcze chwila i wakacje.
0: A my zapraszamy na kolejną wspólną godzinę. Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
16: Radio Impuls.

0: To piątkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Marek, jaki był twój ulubiony przedmiot w szkole?
0: I tak w ostatnim dniu szkoły pytasz mnie o to, tak? No, miałem kilka, ale żeby takie najbardziej, to nie wiem. Na WF lubiłem chodzić.
1: WF, ja najbardziej lubiłam język polski, to ten WF, to nie, dziękuję, kozły skrzynie. Do dziś potrafią się śnić po nocach.
0: Ale posłuchaj, 100 lat temu na świadectwie ten przedmiot nazywał się po prostu ćwiczenia cielesne.
1: Jak dla mnie to kary cielesne. A my za chwilę sprawdzimy, czego uczyły się dzieci prawie 100 lat temu, bo w sieci rzeczywiście znaleźliśmy takie szkolne świadectwo z 1928 roku.
2: Radio Impuls.

0: Piątkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie.
1: Dziś wielki finał szkolnego maratonu, świadectwa w dłoni i witamy wakacje.
0: A skoro już o świadectwach mowa, to w sieci pojawił się prawdziwy szkolny wehikuł czasu. Dokument z 1928 roku.
1: I tam dopiero była lista przedmiotów, rachunki z geometrią, przyroda z higieną, geografia, nauka o Polsce współczesnej, rysunek, śpiew, ćwiczenia cielesne.
0: Aha, a dla dziewcząt osobny hit. Roboty kobiece i szycie, hafty, naprawa ubrań.
1: Fajnie, fajnie tak podziergać na ocenę. Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Impuls. Reklama.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, zielona 14.
4: Kazimier Mikkel.

0: Restauracja Pustelnia zaprasza na Wielkie Święto Rybaka 27 i 28 czerwca od godziny 12. Wstęp wolny, czekają na Was. Pokazy kulinarne z degustacją, kiermasz lokalnych produktów, konkursy z nagrodami, muzyka na żywo i animacje dla dzieci. Spędź ten weekend z nami. Szczegóły znajdziecie na rybypustelnia.pl. Do zobaczenia!
1: Już 28 czerwca zapraszamy do Końskowoli na Dzień Otwartych Drzwi Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Agrowyspa pełna innowacji i regionalnych smaków. Nowoczesne sadownictwo, ponad 600 poletek doświadczalnych, pokazy dronów rolniczych i autonomicznego robota oraz pasieka hodowlana pożóg. O dobry humor zadba formacja Châtelet. 28 czerwca, Końskowola. Zapraszamy!
2: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
3: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na Ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Znak. Ciao!
4: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
5: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
11: O!
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak!
12: A jak lemoniadę?
10: No też, to poprosimy.
11: Ale co?
12: Wszystko!
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Po reklamie.
14: Ciśnienie na Lubelszczyźnie wprawdzie stabilne na poziomie 1018 hektopaskali, ale biometr dzisiaj będzie niekorzystny z powodu wysokich temperatur. Przypomnę, po południu nawet 32 stopnie w cieniu, 34 w sobotę, 38 w niedzielę. Wiatr na razie słaby, umiarkowany, po południu nieco silniejszy, czyli trochę ulgi może nam przynieść, a powiewać będzie z północy.
15: Słuchasz Radia Impuls.

0: To piątkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Nie było jeszcze dzisiaj wieści z mundialu, więc nadrabiamy zaległości. Jakiś czas temu mówiliśmy, że Szwedzi na Mistrzostwa Świata przyjechali ze swoim fryzjerem, a tymczasem norwescy piłkarze polecieli na mundial z własnym jedzeniem.
0: No i to nie w formie kanapek na drogę, tylko naprawdę konkretnie. Do bazy w Karolinie Północnej przywieźli ponad tonę żywności. Między innymi setki kilogramów łososia i innych ryb, tradycyjny brązowy ryż, pomarańcze.
1: Tak zdrowo, ale to nie fanaberia, tylko ostrożność. Po prostu uznali, że nie będą eksperymentować z amerykańskim jedzeniem.
0: No i tu ich troszeczkę rozumiem.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzenia o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
5: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml, jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus, cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
10: Została nam już tylko apteczka.
9: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
10: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
9: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
11: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
9: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
11: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
12: Adamet, z pasji do rozwoju.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
8: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: 26 czerwca w kalendarzu, by sprawdzamy, co wydarzyło się tego dnia lata temu.
1: W 1948 roku reprezentacja Polski w piłce nożnej poniosła najwyższą porażkę w swojej historii, przegrywając 0-8 z Danią w Kopenhadze. W meczu tym swój jedyny reprezentacyjny występ zaliczył Kazimierz Górski.
0: W 1977 roku odbył się ostatni koncert Elvisa Presleya.
1: A w 1986 na antenie Telewizji Polskiej wyemitowano premierowe wydanie Teleekspresu.
0: A skoro mowa o wiadomościach, to my zapraszamy na te najbardziej aktualne już za chwilę.
2: Reklama.
3: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
4: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
3: Zaraz wszystko wyjaśnię.
5: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
6: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko-zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
7: Kto zwalcza ból?
8: Voltaren!
7: Kto?
9: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 zł za kilogram, a karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest.
2: Po reklamie.
1: W kalendarzach piątek, 26 dzień czerwca, jest 9 przed nami wiadomości.
12: Kolejne uderzenie w lokalny narkobiznes. Tym tematem zaczynamy nowe wydanie wiadomości Radia Impuls. Policjanci z Dęblina zabezpieczyli ponad kilogram narkotyków i zatrzymali 44-letniego mieszkańca powiatu ryckiego. Kryminalni przeszukali użytkowaną przez niego posesję. To tam znaleźli susz roślinny i biały proszek, których łączna waga przekraczała kilogram. Funkcjonariusze ujawnili również ponad 20 tysięcy złotych w gotówce w różnych walutach. Mężczyzna został zatrzymany, usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych, a decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Za to przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. W Puławach trwa inicjatywa budowy pomnika majora Mariana Bernaciaka Orlika, jednego z najbardziej znanych dowódców Armii Krajowej i powojennego podziemia niepodległościowego. To właśnie jego oddział w 1945 roku przeprowadził głośną akcję uwolnienia więźniów z siedziby Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, a miesiąc później stoczył zwycięską bitwę w Lesie Stockim. Monument ma przypominać mieszkańcom o tej części lokalnej historii. Jak już informowaliśmy, monument ma stanąć u zbiegu ulicy Centralnej i Piłsudskiego. Inwestycje realizuje Społeczny Komitet Budowy Pomnika, który prowadzi również zbiórkę środków na ten cel. A już w nadchodzącą niedzielę historie z pierwszej połowy XX wieku ożyją w Muzeum Zamojskich w Kozłówce. Herbatka z hrabiną to wydarzenie, w którym weźmie udział Jadwiga Inka Zamojska, córka ostatnich właścicieli majątku.
13: Dla nas jako rodzina Kozłówka była i jest dalej naszym domem. Dalej tu są wspomnienia tego życia przedwojennego. Rodzona daleko stąd, jednak moja dusza urodziła się tu. Zapraszamy na nasze herbatki z hrabiną. To są sympatyczne spotkania, na których ja się dzielę fotografiami, opowieściami i tradycjami rodzinnymi.
12: Mówiła Jadwiga Inka-Zamojska. Niedzielne spotkanie w Pałacu w Kozłówce rozpocznie się o godzinie 15.30. A już dziś w Puławach będzie można lepiej poznać Grecję, słuchając opowieści przyrodnika i pasjonata tego kraju. Gościem Mediateki będzie pochodzący z Puław biolog i pisarz Tomasz Piotr Kozłowski, który od lat popularyzuje kulturę oraz przyrodę Grecji. Podczas wydarzenia opowie m.in. o roślinach związanych z grecką tradycją, lokalnych targach, winnicach i mniej znanych zakątkach Hellady. Spotkanie będzie także okazją do poznania jego książki Szafran, Mastyx i Figa. Początek o 17.30 w sali widowiskowej Puławskiej Mediateki. Wstęp jest wolny. My również na razie opuszczamy region i sprawdzamy, co nowego w kraju i na świecie.
8: Nie doszło do złamania prawa, przepisy mi tego nie zabraniają, nie mam sobie nic do zarzucenia, tak mówi komendant Straży Ochrony Kolei. W ten sposób Jarosław Garstka odnosi się do informacji, że jego prywatna firma wystąpiła w przetargu na dostawę trenażerów strzeleckich dla Komendy Stołecznej Policji i ten przetarg wygrała.
14: Krzysztof Zasada z nami o poranku. Ponownie, jakie argumenty daje komendant?
15: Gdy został szefem, SOK zgłosił, że ma firmę. Nie obejmują mnie zakazy prowadzenia działalności gospodarczej, mówił. Przekonywał też, że nie ma żadnych wątpliwości dotyczących konfliktu interesów czy braku transparentności swego postępowania. Przetarg publiczny jest najbardziej przejrzystą formą dokonywania zakupów, dodał komendant.
16: Moja oferta była najniższa. Policja zaoszczędziła dzięki temu 200 tysięcy, że złożyłem ofertę.
15: Nie zamierza już jednak startować w przetargach, bo jak mówił, nie dawać pożywki tym, co stawiają mu zarzuty.
16: Nie znajduję uzasadnienia dla tych zarzutów. Wszystko odbywa się w zgodzie z prawem, ale potrafię analizować sytuację, w której się znajduję i w takich przetargach udziału brał nie będę.
15: Firma komendanta na tym kontrakcie zarobiła 10% wartości oferty, więc 34 tysiące brutto.
8: Ukraina w nocy wykorzystała do ataku na Rosję największą liczbę dronów w tym roku, a potwierdzeniem informacje Ministerstwa Obrony w Moskwie. Resort utrzymuje, że obronie powietrznej udało się zestrzelić 660 bezzałogowców.
14: Z kolei Ukraińcy informują, że ich drony zaatakowały Moskwę i region stołeczny. Po nalocie płoną też zakłady azotowe w obwodzie tulskim. Eksplozje słychać było także na Krymie. W Wenezueli trwa walka z czasem, której stawką jest ludzkie życie.
8: Ratownicy przeszukują gruzy, by ratować tych, którzy przeżyli wczorajsze trzęsienie ziemi. W najnowszym bilansie ofiar 235 nazwisk, co najmniej 4300 rannych i ta liczba, która w tej chwili wywołuje największy niepokój. Aż 46 tysięcy osób, których los pozostaje nieznany.
14: Dwa trzęsienia ziemi w odstępie niespełna minuty. Magnituda obu powyżej 7.
8: Do wstrząsów doszło chwilę po 18 czasu lokalnego w dniu Święta Narodowego Wenezueli, co oznacza, że w domach przebywało wtedy więcej osób niż w zwykły dzień roboczy.
1: Ciśnienie na Lubelszczyźnie wprawdzie stabilne na poziomie 1018 hektopaskali, ale biometr dzisiaj będzie niekorzystny z powodu wysokich temperatur. Przypomnę, po południu nawet 32 stopnie w cieniu, 34 w sobotę, 38 w niedzielę. Wiatr na razie słaby, umiarkowany, po południu nieco silniejszy, czyli trochę ulgi może nam przynieść, a powiewać będzie z północy.
0: To piątkowy poranek, dziś rozdanie świadectw w szkołach, a potem już wakacje.
1: A my w tej godzinie poruszymy bardzo wakacyjny temat walki o leżaki.
0: Zostańcie z nami, Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
17: Radio Impuls.

0: To piątkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: No jeszcze trochę poplotkujmy, jak zawsze o tej porze. Anna Lewandowska wrzuciła do sieci nagranie ze wspólnego treningu z córką Klarą i internet od razu zareagował.
0: No bo 9-letnia Klara naprawdę dała radę. Były ćwiczenia z piłką gimnastyczną, wzmacnianie barków i bieżnia. A w komentarzach od razu posypały się zachwyty, że mała fajterka, że ale zasuwa, że ale po mamusi.
1: No właśnie, u nich czas wolny to nie tylko planszówki, tylko takie, wiesz, kardio, no. Uf.
0: I bardzo możliwe, że w tym domu rozgrzewka zaczyna się szybciej niż poranna kawa. Muzyka wybrana
2: dla ciebie. Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, zielona 14.

0: Zapraszam do stanowiska.
1: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
0: Pani Ania jest na urlopie.
1: Czyli niczego nie załatwię.
0: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
1: Uff, no i to jest zmiana.
2: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
3: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
4: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Edusho Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
7: O!
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak!
8: A jak lemoniadę?
6: No też, to poprosimy.
7: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Po reklamie.
10: To kolejny dzień, gdy w naszym regionie jest pogodnie i bardzo gorąco. Dotarła do nas fala upałów i razem z nimi rozpoczynamy tegoroczne wakacje. Dzisiaj w Puławach i w Końskowoli do 32 stopni. Tak, to sporo, ale synoptycy mówią, że jutro i pojutrze będzie jeszcze więcej. Przed nami upały trzeciego stopnia. Warto się już przygotować i mądrze zaplanować ten weekend.
11: Słuchasz Radia Impuls.

0: tak wam pięknie gramy w piątkowy poranek.
1: To chyba najbardziej znienawidzony sport wakacyjny, bieg o leżak. Ręcznik rzucony o świcie, żeby zaklepać miejsce przy basenie.
0: I właśnie z tym postanowiła rozprawić się pewna Brytyjka, która zdjęła ręczniki z zarezerwowanych leżaków i zrobiła ich właścicielom małą niespodziankę. Nagranie zebrało ponad 3 miliony wyświetleń.
1: W niektórych hiszpańskich kurortach podobno za takie rezerwacje można dostać nawet 250 euro kary, więc uważajcie.
0: No, czyli tak w wielkim skrócie, ręcznik ręcznikiem, ale miejsca przy basenie nie dziedziczy się przez położenie go o 6 rano.

0: Reklama.
1: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce, od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli wszystkie mięsa surowe marynowane Czas na Grill, drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki, drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's, 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Uwaga! Super promocja w Teddy!
3: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
7: Po reklamie.
8: Słuchasz Radia Impuls.

0: Na wakacje wydamy średnio 2042 zł, czytamy, czyli prawie 300 zł więcej niż rok temu, tak wynika z badań, ale za to w większości z własnej kieszeni, bez pożyczania na urlop.
1: To taka mała, bo mała, ale jednak nutka optymizmu. A co dzieje się wokół nas? O tym w naszych wiadomościach. Startujemy punktualnie o 10.
2: Reklama.
3: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
4: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
3: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
5: Sali się nie poddają!
6: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
3: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
7: Ogień zszedł z boczem góry.
3: Awatar, ogień i popiół.
8: Stajemy do walki!
3: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
12: Zdrowit. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.
1: Na zegarach już godzina 10, jest piątek, przed nami kolejne wiadomości.
0: Zaczynamy wiadomości Radia Impuls. 4 nastolatków trafiło do szpitala po poważnym wypadku, do jakiego doszło w nocy ze środy na czwartek pod Lublinem. Według policji 16-letni kierowca Forda, który nie miał uprawnień, na łuku drogi stracił panowanie nad autem. Samochód wypadł z jezdni, uderzył w drzewo i ogrodzenie, a następnie dachował. Stan kierującego jest zagrażający życiu. Jeden z pasażerów ma ciężkie, wielomiejscowe złamania, a pozostali odnieśli lżejsze obrażenia. Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia okoliczności zdarzenia, w tym to, skąd nastolatek miał samochód. Wiadomo też, że część uczestników była pod wpływem alkoholu. Do naszego regionu dotarły upały. Dziś temperatura ponownie przekroczy 30 stopni Celsjusza, a już od jutra do poniedziałku alerty wydane przez IMGW mogą mieć najwyższy stopień zagrożenia.
14: Jeżeli nie zachowamy środków ostrożności podczas upałów, to grozi nam ryzyko odwodnienia lub nawet udar ciepły. Ryzyko odwodnienia powstaje wtedy, jeżeli nie dostarczamy do organizmu odpowiedniej ilości wody i przebywamy w dużym nasłonecznieniu. Objawami odwodnienia organizmu są uczucie pragnienia, suchość w ustach, ból głowy, osłabienie, zaburzenie koncentracji, zawroty głowy mogą nawet wystąpić.
0: Jolanta Gil z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Puławach podkreśla, że szczególną ostrożność powinny zachować osoby starsze, dzieci oraz osoby z chorobami układu krążenia. Najlepiej unikać wychodzenia na zewnątrz w najgorętszych porach dnia. Pić dużo wody, nosić nakrycie głowy i chronić skórę przed słońcem. Pogoda jest wręcz tropikalna, a w naszym regionie zapowiedziano wiele imprez plenerowych, dzięki którym można wspólnie przywitać nową porę roku. W ramach Dni Parchatki będzie można obejrzeć inscenizację Sielanki Parchackiej, w której pojawia się postać księżnej Izabeli Czartoryskiej. Zaplanowano także inne występy artystyczne, wspólne śpiewanie oraz atrakcje dla dzieci i dorosłych. Nie zabraknie też lokalnych potraw, bo do świetlicy wiejskiej w Parchatce zaprasza koło gospodyń wiejskich Polanki. Sobotnie wydarzenie rozpocznie się o godzinie 15. A razem z czerwcem powoli dobiega końca także rywalizacja o tytuł rowerowej stolicy Polski. Do udziału w codziennych wieczornych rajdach zachęca Łukasz Kostyra z Puławskiej Grupy Rowerowej.
15: Możemy zaprosić na 2 rajdy, które odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku. O 18 to jest rajd dla bardziej zaawansowanych osób, to jest troszeczkę szybsze tempo. Natomiast o 20.15 Płaska Grupa Rowerowa wspólnie z MOSIR organizuje rajdy dla osób mniej zaawansowanych. To są takie krótkie przejażdżki po mieście, około 10 do 15 km. I zaczynamy i meta też jest w tym samym miejscu, czyli pod domem chemika, pod stacją rowerową.
0: A teraz przechodzimy do wiadomości z kraju i ze świata.
5: polsko-niemiecki spór o gęś.
16: Niemcy wstrzymały przyznanie Polsce unijnego certyfikatu dla polskiej gęsi owsianej, czyli tuczonej owsem. To jest jeden z najbardziej znanych polskich produktów drobiarskich.
5: Katarzyna Szymańska-Borgilo.
17: Jak ustaliłam nieoficjalnie, Niemcy kwestionują sposób produkcji polskiej gęsi owsianej. Twierdzą, że karmienie owsem nie jest wyłącznie polską tradycją. Polscy drobiarze przekonują jednak, że w grę wchodzą przede wszystkim pieniądze. Do Niemiec trafiają 2/3 polskiego eksportu gęsiny, a unijny certyfikat jeszcze bardziej wzmocniłby pozycję polskich producentów. I tego obawia się Berlin. Teraz Komisja Europejska będzie chciała doprowadzić do porozumienia między Polską a Niemcami. Jeśli to się nie uda, o losie polskiej gęsi owsianej zdecyduje Bruksela. To pierwszy od lat tak poważny spór o polski produkt regionalny, od słynnej wojny o Oscypka ze Słowacją czy batalii o kabanosy z Niemcami i Czechami.
5: Lada moment. Oficjalnie otwarty zostanie ostatni odcinek trasy kaszubskiej. On skróci drogę z Gdańska do Szczecina o 1,5 godziny.
16: Stanisław Pawłowski.
18: A przede wszystkim kierowcy wreszcie przejadą całą trasę kaszubską bez zjeżdżania na lokalne drogi. Na ten moment mieszkańcy regionu czekali od lat. Otwarty dziś ponad 40-kilometrowy odcinek między Słupskiem a Leśnicami domknął trasę S6 od Trójmiasta aż do Szczecina. Od dziś w sumie ma 380 kilometrów i łączy największe miasta północnej Polski. Szczecin, Koszalin, Słupsk oraz Trójmiasto. Na nowej drodze zyskają także nadmorskie miejscowości. Łatwiej będzie dojechać m.in. do Łeby, Ustki, Jarosławca czy Darłowa.
16: Takich kolejek do Wrocławskiego Ogrodu Botanicznego chyba jeszcze nie było.
5: Tłum mieszkańców od świtu stoi przed szklarnią, by zobaczyć dziwidło olbrzymie. Na miejscu nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska.
19: To kwitnienie zdarza się raz na 7-10 lat we Wrocławiu. Ma miejsce po raz pierwszy od tego momentu. Ogród jest otwarty bez przerwy. W nocy kolejka wynosiła nawet kilkaset metrów.
20: Niesamowite, ale czuć już zapach.
19: Jaki to jest zapach?
21: Jedna pani tam przy samym dziwidle podsumowała, że to takie śmieci już gotowe do wyniesienia.
19: Chciało wam się wstać tak rano, żeby to zobaczyć i poczuć?
21: Wydarzenie przynajmniej tygodnie, jeśli nie miesiąca we Wrocławiu.
19: Ten zapach nie jest już tak intensywny jak wczoraj, ale to ostatnia szansa, by poczuć go na własny nos.
22: Bardzo szybko rośnie dziś temperatura w naszym regionie. Po godzinie 10 mamy już 27 stopni w Puławach i w Janowcu, a do maksimum brakuje jeszcze kilku oczek. Piątek to kolejny dzień, który minie nam z upałem drugiego stopnia. Wiatr jest umiarkowany i w tej sytuacji przynosi słabą ochłodę, będzie bardziej odczuwalny pod wieczór.
1: Młodzież już na ostatniej prostej, świadectwa już pewnie w rękach, a my zapraszamy na kolejną poranną godzinę, niezmiennie do 11 z wami
23: Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
24: Radio Impuls.

0: To piątkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: A o tej porze to już może nie powinniśmy poruszać tematu nauki, więc tylko tak szybko, w telegraficznym skrócie. Norwegia mówi sztucznej inteligencji stop, przynajmniej w podstawówkach.
0: Czyli norweskie dzieci znów będą musiały same pisać wypracowania, a nie zrzucać wszystkiego na robota. Rząd tłumaczy, że szkoła ma uczyć czytania, pisania i liczenia bez skrótów na klawiaturze.
1: Bardzo dobrze, czyli AI nie pójdzie tam do szkoły, przynajmniej jeszcze nie w podstawówce. Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Impuls. Reklama.
3: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage. Szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3833843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, Zielona 14.
5: Kazimier Mikejszyn.

0: autoclub.pl.
1: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
2: Już 28 czerwca zapraszamy do Końskowoli na Dzień Otwartych Drzwi Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Agrowyspa pełna innowacji i regionalnych smaków. Nowoczesne sadownictwo, ponad 600 poletek doświadczalnych, pokazy dronów rolniczych i autonomicznego robota oraz pasieka hodowlana pożóg. O dobry humor zadba formacja Châtelet. 28 czerwca, Końskowola. Zapraszamy!
3: Gastorama. Teoria
4: i praktyka.

0: jutro narzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
4: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
0: Po reklamie.
9: Dziś ostatni dzień szkoły. Ruszają wakacje i sezon na urlopy, ale pogoda zrobiła nam tę przysługę, że jeśli marzymy o tropikach, to chwilowo nie musimy nigdzie wyjeżdżać. Dzisiaj w Puławach i w Nałęczowie do 32 stopni, a to nie koniec. Jutro do 34, a w niedzielę do 36. Uważajcie na siebie i nawadniajcie się.
10: Słuchasz Radia Impuls.

0: Piątek, piątek, weekend, tuż wakacje już, a wszystko pod znakiem żaru lejącego się z nieba. A pamiętasz wakacyjne podróże samochodem bez klimatyzacji? Pamiętasz te czasy?
1: Tak. Uchylana wręcz otwarta szyba, ręcznik na siedzeniu, termos z herbatą, który po dwóch godzinach był już zupą, i ten przeciąg, który miał zastąpić cały system chłodzenia.
0: I ten przeciąg i wiatr we włosach i niepowtarzalna fryzura. Człowiek jechał nad morze w górę albo do cioci na działkę. Już po 12, przy 20 minutach wyglądał tak, jakby te wakacje właśnie spędził w saunie. Cudownie, cudownie.
1: Kiedyś w aucie było gorąco jak w piekarniku, a dziś na szczęście mamy w środku własną chłodnię.
0: Szerokiej drogi wam życzymy, jeśli teraz słuchacie nas właśnie w trasie, no i koniecznie sprawnej klimatyzacji.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Wyjątkowa okazja dla przedsiębiorców. Gmina Karczmiska oferuje do dzierżawy atrakcyjną nieruchomość w Słotwinach blisko Kazimierza Dolnego. Budynek po remoncie, prawie 800 metrów kwadratowych powierzchni i niemal hektar terenu gotowy do użytkowania. Zainwestuj w miejscu z potencjałem. Szczegóły na stronie internetowej gminy Karczmiska.
3: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
4: Uwaga! Super promocja w Teddy!
5: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
7: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka, kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: A o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko!
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Impuls.

0: Piątkowy poranek. Pamiętajcie, weekend będzie bardzo, bardzo gorący, upalny, piekielnie upalny, żar, jeszcze raz żar.
1: Tak, żar tropików. To by podpowiadamy, gdzie szukać cienia, schronienia, chłodu. Gdzie, Marek?
0: No, podobno niedziela handlowa ma być, tak więc
1: czyli
0: nieśmiało sugerujemy.
1: Idziemy na zakupy na dział mrożonek. O, i tam będziemy wkładać do koszyczka bardzo powoli. A potem jeszcze wrócimy, a potem znowu wybierzemy się na zakupy. Tak, taki mamy radę dla was. Polecamy.
2: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
5: Po reklamie.
6: Na zegarach już godzina 11, jest piątek, 26 dzień czerwca. Zapraszamy na wiadomości.
7: Zaczynamy nowe wydanie wiadomości Radia Impuls od nowych wieści w sprawie alarmów bombowych na terenie powiatu puławskiego. O szczegółach mówi kapitan Emil Głogowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach.
8: W Puławach w dniu dzisiejszym wpłynęła seria zgłoszeń dotyczących informacji o prawdopodobnym podłożeniu ładunku wybuchowego w kilku instytucjach na terenie naszego powiatu. Jest to skutkiem wiadomości mailowych, które instytucje otrzymały z zewnętrznych źródeł. W informacji znajduje się treść, w której rzekomo podłożony został ładunek wybuchowy w danej instytucji. W obecnej chwili trwa sprawdzanie i weryfikacja zgłoszeń przez Państwową Straż Pożarną oraz policję. Prawdopodobnie są to zdarzenia o niskiej wiarygodności. Nasze działania będą polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i sprawdzeniu obiektu pod kątem ewentualnych ładunków.
7: Służby podkreślają, że każde tego typu zgłoszenie jest sprawdzane z pełnym zaangażowaniem, niezależnie od jego późniejszego wyniku. Radni powiatu puławskiego zatwierdzili zmiany organizacyjne w tutejszym szpitalu. Od lipca w mieście ma zacząć działać nowy zespół ratownictwa medycznego. Dodatkowa karetka stacjonująca w Puławach ma usprawnić system udzielania pomocy. Zmiany obejmą także szpitalny oddział położniczo-ginekologiczny, gdzie planowane jest utworzenie dwóch jednoosobowych sal dla osób towarzyszących pacjentkom. Jednocześnie zdecydowano o likwidacji oddziału chirurgii dziecięcej w puławskim szpitalu. Powodem są trudności kadrowe i brak możliwości zapewnienia całodobowych dyżurów. W nagłych przypadkach dzieci będą kierowane do Szpitala Klinicznego w Lublinie, a wsparcie zapewni poradnia chirurgii dziecięcej. A teraz przenosimy się na Puławski Stadion, gdzie już jutro odbędzie się Festiwal Kobiecej Piłki Nożnej. Na boisku zaprezentują się zawodniczki w różnych kategoriach wiekowych, a celem imprezy jest promocja kobiecego futbolu i pokazanie, jak dynamicznie rozwija się ta dyscyplina. Organizatorzy przygotowali także pokazy freestyle football, konkursy z nagrodami, strefę zabaw dla dzieci, oprawę muzyczną z DJ-em oraz strefę gastronomiczną. Sobotni festiwal potrwa od godziny 10 do 17, a wstęp na wydarzenie będzie bezpłatny. A już w pierwszą sobotę lipca w naszym regionie odbędzie się szosowy brewet książęcy wyjazd chłopski powrót. Skąd taka nazwa, wyjaśnia współorganizator Artur Soleniec.
9: Cytat: książęcy wyjazd chłopski powrót idealnie wpisuje się w nazwę wydarzenia. Książęcy wyjazd. Jak samo w przejściu uczestnicy startują spod pałacu jak wielki książę, pan pełni energii, dumy, sił i ciekawi czegoś nowego. Zaś chłopski powrót, no to wracają jak chłop po ciężkim dniu pracy w polu, zmęczeni, spoceni, wycieńczeni wielogodzinnym kręceniem. Humory są już różnorodne, widać właśnie zmęczenie, ale jak przede wszystkim w większości uśmiech na twarzach, że zrobiło się coś wielkiego.
7: Trasy poprowadzą przez malownicze tereny krainy lesowych wąwozów, między innymi przez Końskowolę, Nałęczów, Wojciechów i Solec nad Wisłą. Na razie zostawiamy region i sprawdzamy, co nowego w kraju i na świecie.
5: Naczelna Rada Lekarska będzie apelować do prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowanie ustawy, która pozwolić ma sprawdzać zarobki medyków na podstawie ich numerów PESEL.
10: Te przepisy wieczorem przyjął Senat. To nagłe przyspieszenie prac to jest efekt wątpliwości, które dotyczą warszawskiego lekarza Dawida Kacprzyka. Ten medyk bez specjalizacji miał zarobić w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych.
5: Michał Dobrołowicz, witam.
11: Dzień dobry.
5: Ale dlaczego lekarze chcą, by prezydent zawetował te przepisy?
11: Uważają, że ta ustawa narusza ich ważne dane. Tak przekonuje prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski.
12: Użyjemy wszelkich dostępnych nam środków, żeby zablokować tę szkodliwą ustawę albo wprowadzić zapisy chroniące nasze dane.
11: Zapytałem o te wątpliwości lekarzy prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Daniela Rutkowskiego. To właśnie ta rządowa agencja ma zbierać dane o zarobkach.
13: Ja nie zamierzam na pewno śledzić poszczególnych indywidualnych osób i tego, ile pracują. Natomiast chcemy to analizować, przedstawiać rzetelne analizy ministrowi zdrowia.
11: I właśnie na podstawie tych danych resort zdrowia chce proponować zmiany dotyczące na przykład górnego limitu zarobków lekarzy.
5: Jeżeli mamy negocjować, to wolimy z kobietą. Tak przynajmniej pokazują najnowsze wyniki badań naukowych.
14: Naukowcy z Cornell University i Uniwersytetu w Berkeley przeprowadzili z udziałem studentów serię eksperymentów. Uczestnicy regularnie oceniali swoich losowo przydzielonych partnerów negocjacyjnych pod kątem budowy zaufania, sprawiedliwości, umiejętności słuchania oraz komunikacji. Kobiety uzyskiwały wyższe noty niemal w każdej z tych kategorii.
10: Z nami Grzegorz Jasiński. Poprowadzono też online.
14: I wyniki były takie same, nawet gdy uczestnicy nie znali płci swego rozmówcy. I co ciekawe, kluczowe znaczenie miał fakt, że kobiety zdawały się częściej akceptować propozycje składane przez drugą stronę. Ale było to tylko wrażenie, bo ich postawa nie wpływała negatywnie na osiągane wyniki finansowe. Uzyskiwały podobne efekty ekonomiczne jak mężczyźni. Strategicznie zyskiwały nie dzięki lepszym wynikom pojedynczych transakcji, lecz dzięki temu, że były częściej zapraszane do kolejnych rozmów.
10: Czy po aferze z warszawskim szpitalem południowym Rafał Trzaskowski może podzielić los odwołanego prezydenta Krakowa, Aleksandra Miszalskiego?
5: Referendum w sprawie odwołania prezydenta stolicy.
15: Ta kwestia szpitala południowego, nieprawidłowości w nim, niewykrytych przez same organy kontrolne miasta, nie była jedyną rzeczą. To są też plany miejscowe, to jest też przygotowanie miasta do zmian klimatycznych. To są kwestie dotyczące budżetu obywatelskiego, który radni Koalicji Obywatelskiej wykorzystują tak naprawdę dla siebie i pod pozorem składania projektów przez mieszkańców przepychają swoje własne.
5: Nie wyklucza Anna Maria Żukowska z Nowej Lewicy.
16: W ciągu ostatniej godziny temperatura wzrosła o kolejne 2 stopnie. Mamy już 29 oczek na termometrach w Puławach i w Dęblinie, a w perspektywie upalne piątkowe popołudnie. Wiatr wieje z północy, ale na razie jest słaby. Po południu będzie nieco silniejszy, ale przyniesie nam niewielką ochłodę, a upał z każdym dniem będzie większy.
17: Świadectwa już są, wolność, weekend, wakacje, słońce, taki pakiet.
6: Aha, do tego upał, to my chyba szukamy cienia w dalszym ciągu i trochę ochłody, czego wami sobie życzymy.
17: Za dziś dziękuję, Ewelina Kroczek.
6: I Marek Moc, dobrych wakacji.
18: Radio Impuls.

0: Reklama.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy Zielona 14.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Od czwartku do niedzieli. Tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz nektarynki na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
8: Zapraszam do stanowiska.
7: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
8: Pani Ania jest na urlopie.
7: Czyli niczego nie załatwię.
8: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
7: Uff, no i to jest zmiana.
9: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
10: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
12: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
13: Po reklamie.
14: Kończymy czerwiec i zaczynamy wakacje, a pogoda nieco przesadziła ze spełnianiem marzeń o gorącym lecie. Dziś w regionie upał 2 stopnia, a w weekend będą już ważne alerty 3 stopnia, a to znaczy, że temperatura w Puławach i w Kazimierzu Dolnym może sięgnąć 36, a nawet 37 stopni. Dbajcie o siebie, szukajcie cienia i pamiętajcie, żeby się nawadniać.
15: Słuchasz Radia Im.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Avatar, ogień i popiół w Disney Plus.
3: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
2: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
4: Wcale się nie poddają!
5: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
2: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
6: Ogień zszedł z boczem góry.
2: Avatar, ogień i popiół.
5: Stajemy do walki!
2: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach. Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Lublin Chemiczna 5 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaaauto.pl.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
10: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: Opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem cena przed obniżką 14,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
14: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Impuls.

0: Reklama.
1: Przeżyj piękną wakacyjną przygodę w naturze z historią w tle. Dwór Osmolice zaprasza na emocjonujące spływy kajakowe malowniczą rzeką Wieprz. Dla absolutnych amatorów i zaprawionych wioślarzy z finałem przy kiełbasce z ogniska lub specjałach dworskiej restauracji. Przeżyj piękną przygodę w zabytkowym dworze Osmolice, kameralnym kompleksie wypoczynkowym nad rzeką Wieprz. Więcej na dworosmolice.pl.
2: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
3: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
4: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
5: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
6: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
0: Po reklamie.
7: Właśnie minęło południe, słuchacie Radia Impuls. Zapraszamy na wiadomości.
8: Czas na nowe wydanie wiadomości Radia Impuls, a zaczynamy od sygnału od naszej słuchaczki i ważnego apelu do mieszkańców regionu. Czy zapalony znicz może doprowadzić do pożaru traw, a nawet lasu? Przy obecnej suszy? Niestety tak. Zwraca na to uwagę nasza słuchaczka, która zauważyła palący się znicz przy drodze w kierunku Janowca, na wysokości Adamówki. To prawdopodobnie miejsce, w którym niedawno doszło do tragicznego wypadku. Choć taki gest pamięci jest zrozumiały, w czasie suszy i upałów pozostawiony przy wysuszonej roślinności znicz może stać się źródłem pożaru. Wystarczy, że przewróci go wiatr albo zwierzę. Dlatego przyłączamy się do apelu o rozwagę. Pamiętajmy, że w obecnych warunkach pogodowych nawet niewielki płomień może stanowić poważne zagrożenie. A teraz przenosimy się do Puław, gdzie wczoraj odbyła się nowa sesja Rady Miasta. Prezydent Puław Paweł Maj otrzymał absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu, ale nie uzyskał wotum zaufania. Za udzieleniem absolutorium zagłosowało 15 radnych, a 5 wstrzymało się od głosu. Inaczej było w przypadku wotum zaufania. 8 osób było za, 8 wstrzymało się od głosu, a 4 były przeciw. To oznacza, że uchwała nie została przyjęta, ponieważ zabrakło bezwzględnej większości. Prezydent podkreśla, że miasto skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne i zapowiada kolejne inwestycje, między innymi modernizację obiektów sportowo-rekreacyjnych. W Końskowoli trwają przygotowania do dnia otwartego Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Jak co roku część programu zostanie zrealizowana na polu doświadczalno-wdrożeniowym. O nowościach przygotowanych na ten rok mówi Krzysztof Kurus z Zespołu Produkcji Roślinnej, główny specjalista do spraw zbóż i rzepaku.
9: Co roku staramy się, żeby było coś nowego, żeby były jakieś nowości. W tym roku jest nowy podział pól, nowy płodozmian, czyli w zasadzie pole zostało od tego roku na nowo ułożone. Mamy 6-letni płodozmian, gdzie są rośliny okopowe, kukurydza, rośliny bobowate, grubonasienne, zboża, rzepak, no i kolejne zboże, a też inne gatunki zbóż, bo tych gatunków w zbożach mamy dużo, czyli na pewno mamy troszeczkę inaczej podzielone pole i to też na pewno rolnicy, którzy przyjeżdżają do nas co roku, będą mogli zapoznać się właśnie, jak to zostało zmienione, jak to zostało podzielone na nowo.
8: O tym, co jeszcze wydarzy się w niedzielę w Końskowoli, będziemy dziś jeszcze mówić. Natomiast już jutro swoje drzwi szeroko otworzy siedziba Nadleśnictwa Puławy przy ulicy Żyżyńskiej. To okazja, by spędzić czas na skraju lasu, lepiej poznać pracę leśników i obejrzeć przygotowane pokazy, mówi Marzena Puzio, starszy specjalista służby leśnej.
10: Będzie można sporo dowiedzieć się o zwierzętach, jakie zamieszkują nasze lasy, a taką wisienką na torcie będzie pokaz ptaków szponiastych, prezentacja ptaków szponiastych, która myślę, że będzie naprawdę bardzo ciekawym wydarzeniem. Na wszystkich spragnionych ciszy i relaksu czeka nasza strefa chilloutu i bushcraftu z leżakami, z kocami. Dowiecie się właśnie, jak korzystać z lasu w okresie wakacji, żeby to było bezpieczne i dla osób spędzających czas w lesie, jak również dla samego lasu.
8: Sobotni dzień otwartych drzwi w puławskim Nadleśnictwie potrwa od 10 do 16. To na razie wszystko z regionu. Zmieniamy perspektywę na kraj i świat.
0: Łamanie norm odpoczynku to główny problem, który Najwyższa Izba Kontroli wykryła w szpitalach klinicznych. NIK opublikowała nowy raport na ten temat. Wnioski dotyczą 10 szpitali klinicznych, m.in. w Białymstoku, Krakowie, w Rzeszowie, w Warszawie i w Lublinie. Michał Dobrowicz.
11: Łamanie norm odpoczynku wykryto w 9 na 10 skontrolowanych placówek. Rekordowy przypadek to ciągła praca lekarza przez 70 godzin i 10 minut. Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że to stanowi bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjentów. Kolejny wniosek jest taki, że 75 medyków pracowało przez ponad 24 godziny. Przyczyny to brak lekarzy i pielęgniarek, a także nagłe zachorowania wśród personelu. Resort, jak ustaliłem, na razie rozważa wprowadzenie górnego limitu czasu pracy lekarzy pracujących na kontraktach, a ostateczne decyzje w tej sprawie mają zapaść najwcześniej za kilka tygodni.
0: Dzisiaj w Urzędzie Miejskim w Olsztynie mogą wystąpić problemy z systemem kolejkowym i stroną internetową. Piotr Bułakowski.
12: W pomieszczeniu serwerowni zepsuła się klimatyzacja. Trwają prace naprawcze, ale jak usłyszałem od rzecznika ratusza Patryka Polikowskiego, kto planował dzisiaj załatwić jakieś sprawy urzędowe, lepiej, żeby to przełożył na poniedziałek.
13: Nie mamy pewności, czy uda nam się przywrócić działalność tych wszystkich systemów jeszcze dzisiaj.
12: Nie ma natomiast problemów w innych miejskich placówkach.
0: W studiu Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
14: Jestem, dzień
0: Kasiu,
14: dobry.
0: Piątek, prawda? Czyli
14: tak.
0: Kinowe premiery weekendu
14: premiery.
0: Masz
14: dokładnie.
0: Dla nas.
14: Supergirl to młodsza kuzynka Supermana. Towarzyszy jej psi przyjaciel o imieniu Krypto. Główną rolę gra Millie Alcock. Jason Momoa gra w filmie Supergirl Lobo, kosmicznego łowcę nagród. Samotny pasterz kontra gigantyczny deweloper. Włoski film Takie jest życie też dziś wchodzi do naszych kin. To jest opowieść o lojalności, o ojcowiźnie z jedną z najpiękniejszych plaż Sardynii w tle. Filmy, ale także koncerty i spotkania z twórcami są w programie Spotkań Niezwykłych. Festiwal zaczyna się dziś w Sandomierzu. Nagrody odbiorą w tym roku Robert Więckiewicz i Janusz Zaorski. Po każdym filmie reżysera będzie spotkanie z nim.
15: To będzie piękna okazja, żeby porozmawiać z Januszem Zaorskim na temat kina, filmu, ale też tego wszystkiego, co Państwu tylko przyjdzie do głowy.
14: Zapewnia Maria Ślepowrońska z festiwalu Spotkania Niezwykłe od dziś do 4 lipca.
7: Do końca dnia 34 stopnie Celsjusza. Temperatura poniżej 30 spadnie dopiero po 20 w Puławach. Nad ranem, no cóż, niewielka ochłoda, ale 15 stopni minimalnie na termometrach to już jest coś, co może sprawić, że łatwo będzie wywietrzyć mieszkanie. Na jutro szukamy cienia i uważamy bardzo na siebie, bo temperatura maksymalna wyniesie 38 stopni Celsjusza w Puławach. Pamiętajcie, że wszędzie, w całym regionie będzie słonecznie. Gdyby ktoś chciał, żeby było mu nieco mniej gorąco, bo chłodniej nie można o tym powiedzieć, to może wybrać się do Lublina lub Kraśnika, gdzie będzie 35 stopni. No i proszę, Światowy Dzień Chłodnictwa mamy dzisiaj. Jakże adekwatne święto do tego, co odczuwamy na zewnątrz. Jest 26 dzień czerwca, piątek, dzień gorącego lata, w którym wita Was Łukasz Tymków.
16: Radio Impuls.

Dzieci i młodzież mają już w głowie wakacje, a my oczywiście staramy się przypomnieć wam, żebyście uważali na siebie podczas tych wysokich temperatur. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby starsze, dzieci oraz osoby z chorobami układu krążenia. Unikamy wychodzenia na zewnątrz w najgorętszych porach dnia, pijemy dużo wody, nosimy nakrycie głowy i chronimy naszą skórę przed słońcem, a tego będzie całkiem sporo, o czym przekonacie się już za chwilę w naszych informacjach związanych właśnie z pogodą.

0: Reklama.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, zielona 14.
2: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
0: Po reklamie.
5: Przed nami upalny weekend, bardzo upalny, bardzo gorący. Dziś 34 stopnie Celsjusza na termometrach w Puławach, 15 minimalnie nad ranem. Jutro w ciągu dnia od 35 stopni w Lublinie do nawet 38 w Puławach. No i dodajmy, że niebo będzie bezchmurne, a zatem nie możemy liczyć ani na chwilę deszczu.
6: Słuchasz Radia Impuls.

0: knows.
1: No to lato na dobre rozpoczęte. Właściwie można śmiało powiedzieć, że wakacje także już się rozpoczynają. No i to będzie oczywiście też czas na letnie hity, a wśród nich z pewnością można wyróżnić Jerry Halliwell i Michiko Latino, które teraz zagramy wam w Radiu Impuls.

0: Kolejny raz przekazujemy dobre wieści dla tych, którzy za kółkiem, no mam nadzieję, że macie klimatyzację. Kolejny raz w Radiu Impuls przekazujemy dobre wiadomości dla tych, którzy za kółkiem. W Końskowoli na lepsze zmieniła się już ulica Spokojna. Po 2 miesiącach skończył się remont gminnej drogi. Jest nowa jezdnia, jest kostka brukowa. Także kto jedzie na Spokojną, spokojnie, będzie równo. Mam nadzieję, że klimatyzacja działa wam prawidłowo w samochodzie. Gdyby nie, no to będzie hit sprzed lat, też kojarzący się z wakacjami. Niech przyniesie wam dużo fajnej ochłody. Bad Boys Blue już za chwilę na naszej antenie.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Już 28 czerwca zapraszamy do Końskowoli na Dzień Otwartych Drzwi Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Agrowyspa pełna innowacji i regionalnych smaków. Nowoczesne sadownictwo, ponad 600 poletek doświadczalnych, pokazy dronów rolniczych i autonomicznego robota oraz pasieka hodowlana pożóg. O dobry humor zadba formacja Châtelet. 28 czerwca, Końskowola. Zapraszamy.
4: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety, opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić, nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę, Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
5: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym, aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
6: Uwaga! Super promocja w Teddy!
7: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do -30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
12: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
13: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: No i kolejna godzina po zakończeniu roku szkolnego już za nami. Za chwilę 13:00, wiadomości, a potem zaczniemy przyglądać się temu, gdzie spędzacie wakacje w tym roku.
1: Reklama.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
8: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Po reklamie.
0: Właśnie minęła 13:00, słuchacie Radia Impuls i posłuchajcie też wiadomości.
9: Zaczynamy wiadomości Radia Impuls. Wysokie temperatury nie odpuszczają i wszystko wskazuje na to, że najbliższe dni będą jeszcze bardziej wymagające. W naszym regionie termometry ponownie pokażą ponad 30 stopni, a synoptycy zapowiadają, że od jutra do początku przyszłego tygodnia mogą obowiązywać alerty najwyższego stopnia.
10: Należy zapewnić organizmowi odpowiednią ilość wody. No i przede wszystkim należy pamiętać o tym, że należy dbać o skórę, a więc stosować filtry z kremem. Należy stosować przed wyjściem z domu, jeżeli wychodzimy na słońce, nawet 15-20 minut przed, należy wcierać sporą ilość tego kremu w skórę. Należy oczywiście zabezpieczać całą skórę, która będzie nasłoneczniana.
9: Jolanta Gil z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Puławach przypomina, że podczas upałów szczególnie narażone są osoby starsze, dzieci oraz osoby cierpiące na choroby układu krążenia. A teraz dobre wiadomości dla mieszkańców Końskowoli. Zakończyła się modernizacja ulicy Spokojnej, która przez ostatnie tygodnie przechodziła gruntowny remont. W ramach inwestycji wymieniono zużytą nawierzchnię i wykonano nową jezdnię z kostki brukowej. Prace objęły również przygotowanie podbudowy, budowę zjazdów do posesji oraz zagospodarowanie poboczy. Samorząd podkreśla, że dzięki przeprowadzonej przebudowie poprawił się komfort poruszania się po tej części miejscowości, a droga stała się bezpieczniejsza zarówno dla kierowców, jak i mieszkańców. Sportowe emocje opanują jutro Puławy. Na miejskim stadionie odbędzie się Festiwal Kobiecej Piłki Nożnej, który zgromadzi zawodniczki reprezentujące różne grupy wiekowe. Wydarzenie ma promować kobiecy futbol i zachęcać do aktywności sportowej. Oprócz piłkarskiej rywalizacji organizatorzy zaplanowali również pokazy trików piłkarskich, konkursy dla publiczności, atrakcje dla najmłodszych, muzykę oraz strefę gastronomiczną. Impreza rozpocznie się o 10 rano i potrwa do 17. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Dla uczniów to jeden z najbardziej wyczekiwanych dni w roku. Po miesiącach nauki nadszedł czas letniego odpoczynku. Dziś w szkołach rozdano świadectwa, a dzieci i młodzież oficjalnie rozpoczęły wakacje. Nasza reporterka Julia Zagrajuk odwiedziła szkołę podstawową numer 6 w Puławach i zapytała trzecioklasistów o ich plany na najbliższe 2 miesiące.
11: Ja mam takie plany, że dzisiaj jest zakończenie roku, no to dzisiaj rodzice mi obiecali, że pójdziemy na ramen, czyli taką chińskie nudle i bym chciała też na basenie sobie popływać i z koleżanką idę na moje najlepsze półkolonie, bo ona tam będzie.
12: Ogólnie to ma do mnie przyjechać moja krzesna, która jest bardzo fajna, a tak w ogóle pozdrawiam swoją ciocię i będę jechał też nad morze.
13: Za granicę raczej nie wyjeżdżam, ale będę jechać na Jezioro Białe. Na to koninkę.
9: Od całej redakcji Radia Impuls życzymy wszystkim uczniom udanych, bezpiecznych i pełnych niezapomnianych przygód wakacji. Tu kończymy część regionalną. Teraz przechodzimy do wiadomości z Polski i ze świata. Ewa Kwaśny.
13: Nóż kuchenny o długości 15 cm. To narzędzie, którym 19-latek zranił 4 osoby w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju. Prokuratura rejonowa wszczęła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa. Szpital, poza oddziałem gastrologii, na którym doszło do ataku, pracuje normalnie. Personel i pacjenci mogą skorzystać z opieki psychologa.
14: Jest bardzo duży stres. Dominuje takie myślenie, że to mogło spotkać każdego z nas. To, że to był oddział gastrologiczny, to jakiś przypadek. Opieka psychologa jest zapewniona również dla każdego, kto uzna, że takiej pomocy potrzebuje, i szpital zapewnia to także personelowi, podobnie jak oczywiście pacjentom i rodzinom pacjentów.
15: Po prostu to jest niewiarygodne, żeby takie coś się stało.
16: Dla mnie to jest ogromna tragedia.
17: W szpitalu powinno być bezpiecznie.
16: Bezpiecznie powinno być w szpitalu, a tu właśnie.
18: Może inaczej, to nie jest pierwszy przykład w Polsce, który się dzieje. To się zdarza.
19: Żal mi pacjentów, żal mi lekarzy, którzy doświadczyli tej sytuacji. Uważam, że powinny być jakieś przynajmniej podstawowe kroki podjęte, żeby to bezpieczeństwo poprawić.
13: Mówili Artur Ploch, lekarz kierujący oddziałem chirurgii, i pacjenci, a rozmawiała z nimi nasza reporterka Anna Kropaczek. Centralne Biuro Antykorupcyjne zajmie się sprawą przetargu dla policji, który wygrała prywatna firma komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei. Jak już informowaliśmy, komendant dostarczył policjantom trenaże strzeleckie warte ponad 300 tysięcy złotych. Jarosław Garstka zapewnia, że startując w przetargu nie złamał prawa. Krzysztof Zasada teraz z nowymi informacjami. Krzysztofie, w jaki sposób CBA zajmie się tą sprawą?
20: Po naszych informacjach uzyskałem zapewnienie, że kwestia udziału szefa SOK w publicznym przetargu dla służb mundurowych będzie przeanalizowana. Chodzi o sprawdzenie, czy w tej sytuacji doszło do złamania prawa. Biuro ma też prześledzić sam przetarg, by ustalić, czy mieliśmy do czynienia z konfliktem interesów albo złamaniem zasad przejrzystości zamówień publicznych. Informacje o działaniach CBA potwierdził rzecznik ministra koordynatora spec-służb Jacek Dobrzyński.
21: Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego analizują wszystkie informacje na ten temat pod kątem, czy w tym wypadku nie doszło do złamania lub naruszenia prawa.
20: Komendant Garstka zapewnia, że przepisów nie złamał. Nie ma zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Zaprzecza też sugestiom, że jego udział w przetargu może być wątpliwy ze względów przejrzystości czy konfliktu interesów.
0: Czerwcowy szczyt upałów jeszcze przed nami. Dziś 34 stopnie Celsjusza będą wskazywały termometry w Puławach, no a poniżej 30 temperatura spadnie dopiero po 20. Nad ranem możemy spodziewać się przyjemnej ochłody i spadku temperatury do 15 stopni Celsjusza. Dodajmy, że cały czas będzie pogodnie, zarówno dziś w nocy, jak i jutro, kiedy to też termometry wskażą w Puławach nawet 38 stopni Celsjusza. Piątkowe popołudnie imieniny obchodzi dzisiaj Paweł i Jan, lub jak kto woli na odwrót, Jan i Paweł. To jest 26 czerwca, koniec roku szkolnego, no ale to nie koniec. Popołudnie z Radiem Impuls jest dzisiaj z wami do 17. Łukasz Tymków.

0: telewizorach Mundial, a tymczasem piłkarskie emocje będą bardzo mocno się zaznaczały w sobotę, czyli jutro na stadionie Mosir w Puławach. Na boisku pojawią się zawodniczki w różnych kategoriach wiekowych, a wydarzenie będzie promować kobiecy futbol. No i mam nadzieję, że pokaże też, jak dynamicznie rozwija się ta dyscyplina. Będą też specjalne pokazy, tak zwany freestyle futbol, będzie DJ, będzie strefa gastronomiczna, sobotni festiwal kobiecej piłki nożnej na stadionie w Puławach od 10 do 17 już jutro. Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny, również bezpłatnie usłyszycie u nas już za chwilę najnowsze informacje o pogodzie. Muzyka wybrana dla
1: ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, Zielona 14.
4: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: You ready? Tylko w Disney Plus.
7: Every second counts, baby. Yeah!
6: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
8: Restaurant is flooded.
6: To już ostatnia szansa.
9: I am selling the building.
6: By uratować to miejsce.
10: We have each other and nothing left to lose.
6: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
12: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
11: Oraz bekonu i syropu klonowego.
12: Trudno wskazać faworyta.
11: Spróbuj, może tobie się uda.
12: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
13: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Biedronka.
14: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
15: Czy można powtórzyć pytanie?
14: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
15: Tak.
14: Brawo!
16: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
19: Widaron.
18: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
19: Widaron.
18: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
19: Widaron.
18: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
19: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
20: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
21: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
22: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
23: Po reklamie.
0: do 40, a nawet 41 stopni Celsjusza rozgrzeje się powietrze w niedzielę, jak przewidują synoptycy, którzy oczywiście mierzą tę temperaturę w cieniu. Apogeum możemy spodziewać się po południu w niedzielę. Dzisiaj natomiast w Puławach 34 stopnie, nad ranem 15, a jutro w ciągu dnia 38.
21: Słuchasz Radia Impuls.

0: Są takie rzeczy, w które bardzo mocno wierzymy, a tak naprawdę one wcale nie pomagają, a nawet nam mogą szkodzić. I to dotyczy m.in. upałów. Jolanta Gil z powiatowej stacji sanepidu w Puławach przypomina właśnie o takich mitach, które mogą nam zaszkodzić.
1: Mówi się, że nie można opalić się w pochmurny dzień. Nie jest to prawdą, dlatego że chmury oczywiście pochłaniają większość promieniowania UV, ale wzrasta wtedy ilość promieniowania rozproszonego. Drugi mit do wchłaniania witaminy D3 jest konieczne opalanie się. To też nie jest prawdą, bo niewielka ilość promieni UV już powoduje syntezę witaminy D3. I jeszcze, że cień nie jest bezwzględną ochroną przed promieniowaniem słonecznym. Ono chroni przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, ale nie uchroni nas przed promieniami UV.
0: Także korzystamy ze słońca z głową, choć lepiej, żeby była nakryta, tak żeby wakacyjne dni nie były nie tylko ciepłe, ale przede wszystkim bezpieczne. W Radiu Impuls już za chwilę prawdziwy hit lata 93, Hathaway i What is Love. Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Restauracja Pustelnia zaprasza na Wielkie Święto Rybaka 27 i 28 czerwca od godziny 12. Wstęp wolny, czekają na Was. Pokazy kulinarne z degustacją, kiermasz lokalnych produktów, konkursy z nagrodami, muzyka na żywo i animacje dla dzieci. Spędź ten weekend z nami. Szczegóły znajdziecie na rybypustelnia.pl. Do zobaczenia!
5: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
8: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak! Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Chodzisz i oszczędzasz.
13: Wy plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
14: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
6: Po reklamie.

0: tej godzinie była propozycja na weekend. Były też cenne porady na upały. A już za chwilę u nas najnowsze wiadomości, a potem oczywiście wraca muzyka wybrana dla Ciebie w Radiu Impuls.
1: Reklama.
2: Wyjątkowa okazja dla przedsiębiorców. Gmina Karczmiska oferuje do dzierżawy atrakcyjną nieruchomość w Słotwinach blisko Kazimierza Dolnego. Budynek po remoncie, prawie 800 metrów kwadratowych powierzchni i niemal hektar terenu gotowy do użytkowania. Zainwestuj w miejscu z potencjałem. Szczegóły na stronie internetowej Gminy Karczmiska.
3: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za Twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę Twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
1: Po reklamie.
0: U niektórych jest już uśmiech na ustach, bo kończą pracę. Minęła 14, a my zapraszamy na wiadomości.
11: Zaczynamy wiadomości Radia Impuls. Policjanci z Dęblina przeprowadzili kolejną skuteczną akcję wymierzoną w przestępczość narkotykową. Funkcjonariusze zatrzymali mieszkańca powiatu ryckiego, przy którym znaleziono znaczną ilość nielegalnych substancji. Podczas przeszukania posesji użytkowanej przez 44-latka kryminalni zabezpieczyli ponad kilogram narkotyków w postaci suszu roślinnego i białego proszku. Oprócz tego znaleźli również gotówkę o wartości przekraczającej 20 tysięcy złotych w różnych walutach. Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 10 lat więzienia. W Końskowoli trwają ostatnie przygotowania do dnia otwartego Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Wydarzenie odbędzie się już w najbliższą niedzielę i jak co roku przyciągnie rolników, producentów oraz osoby zainteresowane nowoczesnym rolnictwem. O tym, dlaczego warto odwiedzić wydarzenie, mówi Małgorzata Seroka z Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.
12: Na tegoroczny Dzień Otwartych Drzwi w Lodrów Końskowoli przygotowaliśmy w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Plus takie wydarzenie Agrowyspa. Jest to wyjątkowa wielotematyczna przestrzeń wystawiennicza, której celem jest stworzenie miejsca spotkań producentów, przetwórców, doradców, przedsiębiorców oraz mieszkańców obszarów wiejskich zainteresowanych nowoczesnym rolnictwem, ekologią, lokalną żywnością i edukacją. W ramach projektu powstaną 4 strefy tematyczne, które pozwolą uczestnikom zdobyć praktyczną wiedzę, poznać innowacyjne rozwiązania oraz odkryć bogactwo regionalnych produktów i inicjatyw.
11: Do tematu Dnia Otwartego w Końskowoli będziemy jeszcze wracać na naszej antenie. Miłośnicy przyrody i rodzinnego spędzania czasu nie będą mogli narzekać na brak atrakcji. W najbliższą sobotę Nadleśnictwo Puławy zaprasza na Dzień Otwartych Drzwi, podczas którego będzie można poznać kulisy pracy leśników i dowiedzieć się więcej o otaczających nas lasach. O tym, co jeszcze czeka na uczestników wydarzenia, mówi Marzena Puzio z Nadleśnictwa Puławy.
13: Będzie okazja, aby skosztować przekąsy, które powstaną podczas warsztatów leśnej kuchni. No i oczywiście na sam koniec będzie można również posilić się takim drobnym poczęstunkiem od Nadleśnictwa Puławy. Zaprosiliśmy do współpracy przy organizacji tego wydarzenia Muzeum Nadwiślęskie w Kazimierzu Dolnym, Muzeum Przyrodnicze, które jest oddziałem Muzeum Nadwiślęskiego. Dodatkowo będą z nami pracownicy Muzeum Badań Polarnych w Puławach i myślę, że to będzie dobra okazja, aby dowiedzieć się, co łączy las, Górę Puławską i mamuty.
11: Dzień Otwartych Drzwi odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Puławy przy ulicy Żyżyńskiej. Wydarzenie potrwa od godziny 10 do 16, a udział w nim będzie bezpłatny. A my na chwilę opuszczamy region i sprawdzamy, co wydarzyło się dziś w kraju i na świecie. Ewa Kwaśna.
14: To niepotrzebne eskalowanie napięć w relacjach polsko-ukraińskich. Tak w Gdańsku przedstawiciele rządu komentują zachowanie mera Lwowa. Przypomnijmy, Andrii Sadowy, choć nie został zaproszony na konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy, to przyjechał do Gdańska w tym samym czasie i ogłosił zawarcie umów z zagranicznymi partnerami. Polskich firm w tym gronie nie było. Na linii Michał Radkowski, nasz dziennikarz, który wciąż jest w Gdańsku na konferencji. Michale, jak zachowanie mera Lwowa komentują rządzący?
15: Krytycznie, choć mocno ważą słowa, bo nie chcą zaogniać i tak już napiętych relacji między Polską a Ukrainą. Jacek Karnowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, uważa, że nie można patrzeć na Ukrainę przez pryzmat jednego wydarzenia, choć...
16: Mam nadzieję, że Andrzej Sadowy pójdzie po rozum do głowy. Przepraszam, że to powiem, bo jest samorządowcem i powinien jednak wiedzieć, że jak przegrał arbitraż, to musi zapłacić.
15: A chodzi o polską firmę, która realizowała inwestycje w Lwowie, a nie dostała pieniędzy. Kolejne wyroki międzynarodowych sądów arbitrażowych były korzystne dla tej firmy. Wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk mówi krótko.
17: Bardzo świadomie mer Lwowa nie został zaproszony na konferencję o odbudowie Ukrainy.
15: I przypomina, że konferencja służy rozmowom, a nie eskalacji napięć.
14: W Krakowie pojawiły się pierwsze wyborcze plakaty. Na billboardach w centrum miasta są już materiały jednego z chętnych do wprowadzenia się do magistratu przy Placu Wszystkich Świętych. Pan Maciej Sołtys.
18: Dzień dobry.
14: Witamy cię, Maćku. Czy to aby nie za wcześnie?
18: No, wydaje się, że tak. Wciąż bowiem nie ogłoszono terminu, w którym krakowianie pójdą do urny. Termin przesuwa się i to nawet na październik z powodu protestów po majowym referendum. Jesteśmy w okresie nazywanym prekampanią i tu kodeks wyborczy niczego nie reguluje. PKW stoi na stanowisku, że takiej agitacji nie powinno się prowadzić i tak apeluje do kandydatów, ale jednocześnie podkreśla, że nie ma mechanizmów, które na tym etapie pozwalałyby zakazywać lub karać za wieszanie plakatów. Przypomnę, że chęć startu w przedterminowych wyborach w Krakowie zadeklarowało do tej pory 13 osób.
14: Od jutra na stacjach niewielkie wzrosty cen paliw. W pierwszy weekend wakacji za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 2 grosze. Olej napędowy będzie kosztował maksymalnie 6 zł i 17 groszy.
0: Gorąco będzie jeszcze przez co najmniej 2 dni. Nawet do poniedziałku synoptycy przewidują bardzo wysokie temperatury. Dziś do końca dnia powyżej 30 stopni. W tej chwili około 34 powinny już wskazywać termometry w Puławach. Nad ranem temperatura może spaść do 15 stopni. Cały czas będzie pogodne niebo. Pogodnie ma być również i jutro. No i nawet 38 stopni Celsjusza w cieniu. Dwudziesty 6 czerwca. To piątek, to też koniec roku szkolnego. W Radiu Impuls trwa oczywiście popołudniowy program, w którym razem z wami jest dzisiaj Łukasz Tymków. W tej godzinie przyjrzymy się temu, jakie są wasze plany wakacyjne. A na dobry początek czasu po 14:00 Bee Gees, a potem Bonnie M.

0: startują wakacje. Jak się okazuje, wielu mieszkańców naszego regionu ma już precyzyjne plany. Jakie kierunki najczęściej wybierają puławianie? Pyta Dorotę Pietras, właścicielka jednego z puławskich biur podróży, nasza reporterka Weronika Szydłowska.
1: Sytuacja, która miała miejsce w marcu, gdzie te kierunki zaczęły się zamykać, część osób się wystraszyło, tych Egiptów, Turcji, chociaż nie wiemy dlaczego, no niestety przenieśli się klienci nam na Europę, kierunki europejskie, co zarzutowało podwyżką cen. Cała Grecja, Hiszpania, Portugalia, Włochy, no duża, duża różnica w cenach między tamtym rokiem a teraz, tak. No ale tutaj Turcja, no, turecki kierunek jest od lat numerem jeden i on tak zostanie, bo to jest Turcja, ona ma wszystko.
0: Tymczasem gorące lato, jak na południu Europy, zagościło do nas. Szczegóły na temat pogody już za moment.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy Zielona 14.

0: obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Po reklamie.
5: Dopiero po 20 może być poniżej 30 stopni Celsjusza w Puławach. Nad ranem synoptycy zapowiadają zaledwie 15 stopni, ale jutro w ciągu dnia prawie 40, a dokładniej 38. 40 powinniśmy przekroczyć w niedzielę. Wtedy też w całym regionie właściwie nie będzie poniżej 40 stopni Celsjusza. A jeśli ktoś czeka na deszcz i lekkie ochłodzenie, to musi poczekać co najmniej do wtorku.
6: Słuchasz radia Impuls.

0: Wracamy do waszych wakacyjnych wyborów. Jakie kierunki w tym roku są popularne? O tym już mówiliśmy. Gdzie jeszcze lubicie wyjeżdżać? O tym właśnie teraz właścicielka jednego z puławskich biur podróży, Dorotea Pietras, z którą rozmawiała nasza reporterka Weronika Szydłowska.
1: Doszły kierunki greckie mocno, całe wszystkie wyspy greckie. Hiszpania, Włochami jest też bardzo duże zainteresowanie. No i ku mojemu zdziwieniu nasze społeczeństwo tutaj z Puław zaczyna się interesować też kierunkami bardzo dalekimi. Bardzo fajnie, jest duże zainteresowanie Chinami, Japonią, Koreą. To są wycieczki objazdowe ze zwiedzaniem i muszę powiedzieć, że duża część jest to do młodych ludzi. Fajnie, bo będą zwiedzać, nie będą tylko, jak my to mówimy, leżeć i jeść, tak?
0: A ja już za chwilę zagram taki przebój, który również kojarzy mi się z wakacjami. Korona, Rhythm of the Night, już za chwilę w Radio Impuls.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
5: Już 28 czerwca zapraszamy do Końskowoli na Dzień Otwartych Drzwi Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Agrowyspa pełna innowacji i regionalnych smaków. Nowoczesne sadownictwo, ponad 600 poletek doświadczalnych, pokazy dronów rolniczych i autonomicznego robota oraz pasieka hodowlana pożóg. O dobry humor zadba formacja Châtelet. 28 czerwca, Końskowola. Zapraszamy!
6: Uwaga! Super promocja w Teddy!
7: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
8: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
12: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
13: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
14: Po reklamie.

0: Jak już wam mówiłem, to jest świetny czas na to, żeby szukać wakacyjnych przebojów. Kilka z nich przypomnimy na pewno jeszcze przed 17:00. Już za chwilę natomiast bardzo aktualne wiadomości.
1: Reklama.
2: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl.
3: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
4: Zapraszam do stanowiska.
5: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania, miała na imię.
4: Pani Ania jest na urlopie.
5: Czyli niczego nie załatwię.
4: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
5: Uff, no i to jest zmiana.
6: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
7: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
8: Została nam już tylko apteczka.
7: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
8: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
7: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
9: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
7: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
9: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
10: Adamet, z pasji do rozwoju.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
1: Po reklamie.
0: Tu Radio Impuls, minęła 15:00. Przed nami wiadomości.
13: To jest Radio Impuls. Czas na nowe wydanie wiadomości. Prezydent Puław Paweł Maj uzyskał absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu miasta. Podczas sesji Rady Miasta większość radnych pozytywnie oceniła realizację planu finansowego za miniony rok. Inny wynik przyniosło głosowanie nad wotum zaufania. Uchwała nie została przyjęta, ponieważ nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości głosów. Paweł Maj podkreśla, że samorząd skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne i realizuje kolejne przedsięwzięcia. Wśród planowanych inwestycji znajdują się m.in. zadania związane z rozwojem infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Puławach. Radni powiatu puławskiego zdecydowali o zmianach w funkcjonowaniu szpitala. Od lipca w mieście ma działać dodatkowy zespół ratownictwa medycznego. Nowa karetka stacjonująca w Puławach ma poprawić dostęp do pomocy i skrócić czas interwencji. W oddziale położniczo-ginekologicznym planowane jest utworzenie 2 jednoosobowych sal dla osób towarzyszących pacjentkom. Jednocześnie zapadła decyzja o zakończeniu działalności oddziału chirurgii dziecięcej. Powodem są braki kadrowe i brak możliwości zapewnienia całodobowych dyżurów. W sytuacjach nagłych dzieci będą kierowane do Szpitala Klinicznego w Lublinie. Dzwonek zabrzmiał po raz ostatni przed wakacyjną przerwą. Uczniowie odebrali dziś świadectwa i oficjalnie rozpoczęli letni wypoczynek. Jakie plany na najbliższe tygodnie mają najmłodsi mieszkańcy naszego regionu? Sprawdzała to nasza reporterka Julia Zagrajuk, która odwiedziła uczniów 3 klasy szkoły podstawowej nr 6 w Puławach.
14: Bym chciała też na basenie sobie popływać i z koleżanką idę na moje najlepsze półkolonie, bo ona tam będzie.
15: Ogólnie to ma do mnie przyjechać moja krzesna, która jest bardzo fajna.
16: Za granicę raczej nie wyjeżdżam, ale będę jechać na Jezioro Białe, na Dokuninkę.
13: Tymczasem miłośnicy długodystansowej jazdy na rowerze przygotowują się do szosowego brewetu Książęcy Wyjazd Chłopski Powrót, który odbędzie się 4 lipca. Trasy poprowadzą przez krainę lesowych wąwozów, m.in. przez Końskowolę, Nałęczów, Wojciechów i Solec nad Wisłą. O szczegółach mówi współorganizator wydarzenia Artur Soleniec.
17: Do wyboru mamy 3 trasy, 75, 150 i 200 kilometrów, także każdy rowerzysta znajdzie coś dla siebie w zależności od kondycji, jaką dysponuję. Na każdy dystans jest przydzielony limit czasu 10 godzin, czyli no, jak sami zauważymy, no to na 75 ma najdłuższy czas, można powiedzieć, na pokonanie. Jeżeli ktoś akurat no, ma żwawe tempo w miarę utrzymane, znajdzie również czas na postoje, zwiedzenie czy delektowanie się pięknymi krajobrazami naszego powiatu.
13: To koniec wiadomości z regionu. Teraz czas spojrzeć szerzej na kraj i świat. Ewa Kwaśna.
18: Jeszcze w tym roku Ministerstwo Zdrowia może wprowadzić limit czasu pracy wszystkich lekarzy. Taki plan przedstawia minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Jest to pierwszy wywiad z szefową tego resortu od wybuchu afery dotyczącej warszawskiego szpitala południowego. Przed siedzibą resortu zdrowia w Warszawie jest Michał Dobrowicz. Witamy.
19: Dzień dobry.
18: Michale, jaki może być ten limit czasu pracy lekarzy?
19: To ma być precyzyjnie ustalone z dyrektorami szpitali i z samorządem lekarskim. Dzisiaj propozycja Naczelnej Rady Lekarskiej to nie więcej niż 312 godzin pracy miesięcznie dla każdego lekarza w Polsce, także na kontraktach. Zapytałem tutaj minister zdrowia, jak dokładne pilnowanie takiego limitu może wpłynąć na sytuację pacjentów i przede wszystkim na dostęp do pomocy medycznej.
20: No to też to mamy w analizach i oczywiście tutaj dostępność lekarzy w różnych województwach jest też różna. Natomiast chcemy w ten sposób dać dyrektorom możliwość zdecydowania, w jaki sposób będą układali dyżur w swoim podmiocie.
19: Aby to było łatwiejsze, Jolanta Sobierańska-Grenda deklaruje, że może powstać narzędzie, które będzie działać jak tachograf u zawodowych kierowców i da w pewnym momencie sygnał, gdy lekarz będzie pracował za długo.
20: Będziemy starali się taką informację również udostępnić dyrektorom.
19: I to będzie też tematem rozmowy tutaj w Ministerstwie Zdrowia z Naczelną Radą Lekarską 9 lipca. Medycy chcieli rozmawiać z premierem. Ostatecznie spotka się z nimi właśnie szefowa resortu zdrowia.
18: Piękne, lecz ulotne chwile. Dziwidło olbrzymie, które sprowadziło do ogrodu botanicznego we Wrocławiu setki odwiedzających, zaczęło przekwitać. To roślina, która pokazuje się w całej okazałości raz na 7 do 10 lat, wydzielając, no delikatnie mówiąc, taki sobie zapach. Wiele osób, które chciały obejrzeć ten wyjątkowy spektakl, czekało w kolejce nawet 3-4 godziny. Wśród nich pani Barbara z mężem.
21: Wstaliśmy rano, żeby przyjechać, a jesteśmy ze Świdnicy, więc 6 rano pociąg.
22: Specjalnie dla dziwidła?
21: Specjalnie, specjalnie.
22: Nie mogę się nadziwić. Kocha pani przyrodę, rośliny?
23: Ona mnie kocha, proszę pani.
22: To na pewno, ale widzę, że dziwidło chyba też zajmuje specjalne miejsce w sercu.
21: Tak, zgadza się.
18: Usłyszała nasza reporterka Martyna Czerwińska.
0: To będzie gorący koniec dnia. Poniżej 30 stopni temperatura spadnie dopiero późnym wieczorem. Nad ranem możemy liczyć na odrobinę chłodu, bo temperatura minimalna może w Puławach wynosić około 15 stopni Celsjusza. Jednakże jutro niestety czeka nas kolejny dzień z upałem, jeszcze większym niż dzisiaj. Termometry wskażą nawet 38 stopni Celsjusza. Cały czas będzie pogodnie, a na pierwsze oznaki lekkiego ochłodzenia musimy poczekać do wtorku. Piątkowe popołudnie już na takim poziomie zaawansowanym jest. Minęła niedawno 15, a ja przypominam, że to jest 26 czerwca. No i dziś już koniec szkoły. Właściwie od tej pory można powiedzieć, że rozpoczęły się już wakacje. I właśnie w takich wakacyjnych klimatach będziemy grali m.in. DJ-a Bobo i Lubegę już za chwilę na naszej antenie. A razem z wami do 17 Łukasz Tymków.

0: Girlfriend everywhere.
1: W ramach świąt nietypowych mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii. No i właśnie policjanci w Dęblinie zatrzymali 40-letniego mieszkańca powiatu ryckiego, który miał u siebie na posesji ponad kilogram narkotyków. To był susz roślinny, biały proszek, do tego kilkadziesiąt tysięcy złotych w gotówce i w różnych walutach. No i teraz może posiedzieć sobie nawet 10 lat w więzieniu. Aż chciałoby się powiedzieć, że są na tym świecie rzeczy, których lepiej nie próbować. Lepiej żałować, że się ich nie spróbowało. Za to są bezpieczne środki uzależniające, takie jak muzyka, już niedługo u nas Lady Gaga, a wcześniej pojawią się informacje o pogodzie.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złota Nioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, zielona 14.
6: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage. Szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3833843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
7: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
8: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów brzoskwinie. Cena

0: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Po reklamie.
7: Późnym popołudniem jeszcze ponad 30 stopni na termometrach w Puławach. Poniżej 30 dopiero w okolicach 20-21. Nad ranem ma być na termometrach około 15 stopni. Jeśli chodzi o Puławy, to jutro będzie bardzo słonecznie. Niebo ma być bezchmurne. Termometry wskażą 38 stopni, a nawet 41 z kolei będą pokazywały w najbliższą niedzielę. Czeka nas więc bardzo upalny weekend. Dbajmy o siebie, pamiętajmy o nawodnieniu i unikaniu pełnego słońca.
8: Słuchasz Radia

0: świadectwa rozdane. Mam nadzieję, że zadowoleni jesteście z ocen, zwłaszcza do rodziców tutaj mówię. A my wracamy do tematu związanego z wakacjami, które właśnie startują. Udało nam się już ustalić, gdzie mieszkańcy Puław najczęściej zamawiali w czasy, jakie są nowe kierunki, które zyskują na popularności. A teraz odpowiedź na pytanie, czy mieszkańcy naszego regionu częściej jeżdżą, żeby wypocząć, czy na przykład, żeby pozwiedzać.
1: No jednak zdecydowana większość klientów rezerwacji, których mamy porobionych, wypocząć, poleżeć, poopalać się. Jasne, zawsze ktoś planuje coś zobaczyć, bo to nie jest tak, że jedziemy na 8 czy tam 10 dni leżeć plackiem. Każdy chce coś zobaczyć, ale to jest taka wycieczka fakultatywna, jednodniowa, jeden raz na ten wyjazd. Także zdecydowanie wakacje, tak jak sama nazwa, są dla wypoczynku.
0: Mówiła Dorota Pietras, właścicielka jednego z puławskich biur podróży, z którą rozmawiała nasza reporterka Weronika Szydłowska.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Wyjątkowa okazja dla przedsiębiorców. Gmina Karczmiska oferuje do dzierżawy atrakcyjną nieruchomość w Słotwinach blisko Kazimierza Dolnego. Budynek po remoncie, prawie 800 metrów kwadratowych powierzchni i niemal hektar terenu gotowy do użytkowania. Zainwestuj w miejscu z potencjałem. Szczegóły na stronie internetowej gminy Karczmiska.
3: Castorama.
1: Teoria
3: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
3: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit.
11: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
12: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
15: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
16: Carrefour w sumie najlepszy jest.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Impuls.

0: Tegoroczne lato zaczęło się naprawdę bardzo gorąco. Jakie wartości na termometrach przekroczymy w weekend, o tym powiem wam po 16. Wtedy też będziemy zapraszali was m.in. na wspólne wykręcanie kilometrów na rowerach. A już teraz powoli dojeżdżamy do wspomnianej 16. Pojawią się wiadomości.
1: Reklama.
2: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Kto zwalcza ból? Kto?
8: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka z o.o.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
10: O!
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak!
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.
0: Weekend czas zacząć, to pewnie mówią teraz ci, którzy właśnie kończą pracę. Minęła 16, czas na wiadomości.
13: Zaczynamy wiadomości Radia Impuls. Kolejny pożar nieużytków w naszym regionie. Strażacy interweniują na terenie Puław. O szczegółach mówi Emil Głogowski, oficer prasowy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach.
14: W chwili obecnej trwają działania w miejscowości Puławy na wysokości ulicy 4 Pułku, gdzie płonie około 1 hektar nieużytków. W chwili obecnej jest na miejscu 5 zastępów z jednostek ochrony przeciwpożarowej. Jednocześnie trwają działania gaśnicze na terenie gminy Janowiec, gdzie płonie pół hektara lasu. Zwracamy szczególną uwagę Państwu na to, aby zachować szczególną ostrożność przy posługiwaniu się ogniem zarówno na terenach nieużytków, jak i w obszarach leśnych.
13: A teraz wracamy do Końskowoli i przygotowań do dnia otwartego Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, który odbędzie się 28 czerwca. A co przygotowano dla najmłodszych uczestników wydarzenia?
15: W tym roku przygotowaliśmy wyjątkową strefę animacyjno-warsztatową dla dzieci. Zależy nam, żeby to była przestrzeń, która nie tylko zapewni najmłodszym świetną zabawę, ale będzie rozwijać ich kreatywność, ciekawość świata. Chcieliśmy stworzyć miejsce, w którym każde dziecko, niezależnie od wieku, znajdzie coś dla siebie. I co ważne, wiele atrakcji angażuje również również rodziców, opiekunów, bo zależy nam, żeby to było wydarzenie dla całych rodzin. Podzieliliśmy to miejsce na takie dwie strefy. Pierwsza to strefa warsztatowa, pełna różnych inspirujących zajęć, podczas których dzieci będą mogły tworzyć, eksperymentować, rozwijać swoje zdolności manualne. A druga strefa to strefa animacyjna, oparta na aktywności fizycznej, zabawach ruchowych, sportowych.
13: Mówiła Agnieszka Elbert, specjalistka do spraw promocji w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. A już dziś puławianie będą mogli wybrać się w podróż do Grecji bez wyjeżdżania z miasta. W puławskiej mediatece z mieszkańcami spotka się Tomasz Piotr Kozłowski, pochodzący z Puław pisarz i popularyzator wiedzy o tym śródziemnomorskim kraju. Podczas wydarzenia opowie o greckiej przyrodzie, tradycjach związanych z roślinami, lokalnych targowiskach i winnicach, a także o miejscach, które rzadko trafiają do turystycznych przewodników. Będzie to również okazja do rozmowy o jego książce Szafran, Mastyks i Figa. Spotkanie rozpocznie się o 17.30 w sali widowiskowej Mediateki. Udział jest bezpłatny. Z kolei na puławskim stadionie jutro odbędzie się Festiwal Kobiecej Piłki Nożnej. W wydarzeniu wezmą udział zawodniczki w różnych kategoriach wiekowych, a celem imprezy jest promocja kobiecego futbolu i pokazanie jego dynamicznego rozwoju. Organizatorzy przygotowali także pokazy freestyle futbol, konkursy z nagrodami, strefę zabaw dla dzieci, oprawę muzyczną z DJ-em oraz strefę gastronomiczną. Festiwal potrwa od godziny 10 do 17, a wstęp będzie bezpłatny. To koniec wiadomości z regionu. Co dzieje się w kraju i na świecie? O tym opowie Ewa Kwaśny.
11: Rośnie tragiczny bilans środowych trzęsień ziemi w Wenezueli. Według najnowszych informacji zginęło co najmniej 589 osób. Prawie 3000 zostało rannych. Dwa wstrząsy miały magnitudę 7,2 i 7,5 i były najsilniejsze na tym obszarze od początku XX wieku. Szwajcarscy naukowcy zapowiadają przełom technologii wyświetlaczy i kamer.
16: Badacze z Uniwersytetu ETH w Zurichu opracowali nowy typ piksela, zdolnego zarówno do sterowania światłem, jak i do jego analizy. Odkrycie otwiera drogę do powstania urządzeń łączących funkcje wyświetlacza i kamery w jednym, co może mieć ogromne znaczenie dla przyszłości elektroniki użytkowej.
11: W studiu Grzegorz Jasiński.
16: Dzień dobry.
11: Grzegorzu, jak udało się taki element elektroniczny zbudować?
16: Kluczem do tej technologii jest zjawisko interferencji fal świetlnych, gdy światło rozprasza się na powierzchni. Jej kształt decyduje o tym, jak to się odbywa. Fale się sumują, mogą się wzmacniać lub znosić. Zespół z Zurichu opracował precyzyjną metodę kształtowania powierzchni materiału na poziomie nanometrów i dzięki temu otworzył możliwość przekształcania padającego światła i jego analizy, niezależnie od światła wyświetlanego przez dany piksel. W przyszłości może to doprowadzić do powstania urządzeń, które jednocześnie rejestrują i wyświetlają obraz. Można spodziewać się wykorzystania nowej technologii w telewizorach, smartfonach czy kamerach. Będziemy jeszcze dokładniej monitorowani.
11: Mecz MKS Alvernia kontra reszta świata o puchar burmistrza miasta. Do tego koncert i pokazy laserów. Tak w małopolskiej Alvernii koło Krakowa będzie wyglądać niedzielne otwarcie odnowionego lokalnego stadionu. Obiekt zyskał m.in. nową murawę z systemem nawodnienia i oświetleniem. Jest też nowy budynek klubowy, z którego będą mogli korzystać najmłodsi piłkarze.
0: Do końca dnia 34 stopnie Celsjusza. Temperatura poniżej 30 spadnie dopiero po 20 w Puławach. Nad ranem, no cóż, niewielka ochłoda, ale 15 stopni minimalnie na termometrach to już jest coś, co może sprawić, że łatwo będzie wywietrzyć mieszkanie. Na jutro szukamy cienia i uważamy bardzo na siebie, bo temperatura maksymalna wyniesie 38 stopni Celsjusza w Puławach. Pamiętajcie, że wszędzie, w całym regionie będzie słonecznie. Gdyby ktoś chciał, żeby było mu nieco mniej gorąco, bo chłodniej nie można o tym powiedzieć, to może wybrać się do Lublina lub Kraśnika, gdzie będzie 35 stopni. A to myślę, można śmiało powiedzieć, że weekend już rozpoczęty, to zwłaszcza dla tych, którzy nie mają już żadnych profesjonalnych zajęć przed sobą. Słuchacie nas w piątek, 26 czerwca. Zaczynamy też wakacje i kolejną godzinę z Radiem Impuls, gdzie przed mikrofonem jest Łukasz Tymków.

0: Kolejny raz przypominamy wam o tym, że można razem pojeździć na rowerze i jeszcze do tego wszystkiego przyłożyć się do tego, żeby Puławy zdobyły puchar rowerowej stolicy Polski. Rok temu się udało, tym też może się udać. Codziennie organizowane są rajdy, na które zaprasza Łukasz Kostyra z Puławskiej Grupy Rowerowej.
1: Możemy zaprosić na dwa rajdy, które odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku. O 18 to jest rajd dla bardziej zaawansowanych osób, to jest troszeczkę szybsze tempo. Natomiast o 20.15 Puławska Grupa Rowerowa wspólnie z MOSIR organizuje rajdy dla osób mniej zaawansowanych. To są takie krótkie przejażdżki po mieście, około 10 do 15 km. I zaczynamy i meta też jest w tym samym miejscu, czyli pod domem chemika, pod stacją rowerową.
0: Pamiętajcie, że dla dorosłych uczestników miejskich przejazdów kaski nie są obowiązkowe, no ale organizatorzy, no i my, Radio Impuls, zdecydowanie zalecamy ich używanie. No i nie zapomnijcie wziąć ze sobą dużo wody.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, Zielona 14.

0: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do niedzieli. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A wszystkie kosmetyki do opalania. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Do tego wszystkie produkty Persil. 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
1: Będę był to al ristorante.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: A o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Weekend z Kaufland Kart Extra.
10: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,90.

0: Tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po reklamie.
1: Przed nami upalny weekend, bardzo upalny, bardzo gorący. Dziś 34 stopnie Celsjusza na termometrach w Puławach, 15 minimalnie nad ranem. Jutro w ciągu dnia od 35 stopni w Lublinie do nawet 38 w Puławach. No i dodajmy, że niebo będzie bezchmurne, a zatem nie możemy liczyć ani na chwilę deszczu.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: Przed nami naprawdę upalny weekend. Jak już informowaliśmy Was w naszych prognozach pogody, temperatura przekroczy 40 stopni Celsjusza w niedzielę. Jakie mogą być skutki, kiedy zbyt długo wystawiamy nasz organizm na upał? O tym właśnie teraz.
1: Grozi nam ryzyko odwodnienia lub nawet udar ciepły. Ryzyko odwodnienia powstaje wtedy, jeżeli nie dostarczamy do organizmu odpowiedniej ilości wody i przebywamy w dużym nasłonecznieniu. Objawami odwodnienia organizmu są uczucie pragnienia, suchość w ustach, ból głowy, osłabienie, zaburzenie koncentracji, zawroty głowy mogą nawet wystąpić.
0: To Jolanta Gil z powiatowej stacji Sanepid w Puławach. A już za chwilę zagramy wykonawcę, który zawsze potrafi zrobić taki klimat wakacyjno-letni. To Eddie Wata i My Dream. Muzyka wybrana
2: dla ciebie. Radio Impuls.
3: Reklama. Przeżyj piękną wakacyjną przygodę w naturze z historią w tle. Dwurosmolice zaprasza na emocjonujące spływy kajakowe malowniczą rzeką Wieprz. Dla absolutnych amatorów i zaprawionych.

0: wioślarzy, z finałem przy kiełbasce z ogniska lub specjałach dworskiej restauracji. Przeżyj piękną przygodę w zabytkowym dworze Osmolice, kameralnym kompleksie wypoczynkowym nad rzeką Wieprz. Więcej na dworosmolice.pl.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Tu Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
5: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
4: No to pa!
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Po reklamie.
9: Słuchasz Radia Impuls.
10: Fight it now. The DJ give you the spin.

0: Był kiedyś taki żart, że Jasiu wracał za świadectwem do domu, no i powiedział sobie pod nosem: no, to jeszcze bura i wakacje. Mam nadzieję, że u was taki scenariusz się nie sprawdza. Z mojej strony gratuluję wszystkim tym, którzy przeszli do następnej klasy, czyli otrzymali tak zwaną promocję. Ja teraz promować będę z kolei to, co przed nami, czyli program Po godzinach. Będzie dużo fajnego, tanecznego klimatu. A za uwagę teraz dziękuję wam, Łukasz Tymków. Do usłyszenia, cześć.
1: Reklama.
2: Już 28 czerwca zapraszamy do Końskowoli na Dzień Otwartych Drzwi Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Agrowyspa pełna innowacji i regionalnych smaków. Nowoczesne sadownictwo, ponad 600 poletek doświadczalnych, pokazy dronów rolniczych i autonomicznego robota oraz pasieka hodowlana Pożóg. O dobry humor zadba formacja Châtelet. 28 czerwca, Końskowola. Zapraszamy.
3: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
4: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź się ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.

0: Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Po reklamie.
5: Jest piątek, 26 czerwca, minęła godzina 17. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
6: Czas na nowe wydanie wiadomości Radia Impuls. Czy zapalony znicz może doprowadzić do pożaru traw, a nawet lasu przy obecnej suszy? Niestety tak, zwraca na to uwagę nasza słuchaczka, która zauważyła palący się znicz przy drodze w kierunku Janowca, na wysokości Adamówki. To prawdopodobnie miejsce, w którym niedawno doszło do tragicznego wypadku. Choć taki gest pamięci jest zrozumiały, w czasie suszy i upałów pozostawiony przy wysuszonej roślinności znicz może stać się źródłem pożaru. Wystarczy, że przewróci go wiatr albo zwierzę. Dlatego przyłączamy się do apelu o rozwagę. Pamiętajmy, że w obecnych warunkach pogodowych nawet niewielki płomień może stanowić poważne zagrożenie. Jak już informowaliśmy, w najbliższą niedzielę Końskowola stanie się miejscem spotkania rolników i wszystkich zainteresowanych nowoczesnym rolnictwem podczas Dnia Otwartego Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Co jeszcze znalazło się w programie wydarzenia?
7: W programie znajdą się m.in. pokazy dronów rolniczych wykorzystywanych do mapowania oraz wykonywania zabiegów opryskowych. Zaprezentowane zostaną systemy nawigacji rolniczej, które można zamontować w praktycznie każdej maszynie, usprawniając pracę oraz zwiększając precyzję wykonywanych zabiegów polowych. Uczestnicy także będą mogli zobaczyć maszyny do pobierania prób glebowych, a specjaliści omówią znaczenie prawidłowego pobierania prób glebowych i wykonywania analiz gleby.
6: Mówi Karol Kłopot, kierownik zespołu produkcji ogrodniczej w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. W najbliższy weekend Nadleśnictwo Puławy otworzy swoje drzwi dla mieszkańców i turystów, pokazując kulisy pracy leśników oraz bogactwo lokalnej przyrody. Dla najmłodszych uczestników przygotowano specjalne aktywności i zabawy edukacyjne, mówi Marzena Puzio, starszy specjalista służby leśnej.
8: Nie zabraknie również atrakcji dla dzieci. Czeka na nich dmuchaniec, a po tym jak spożytkują część swojej energii podczas zabawy, to potem zapraszamy do stanowisk edukacyjnych. Odbędą się warsztaty pracy z drewnem. Będzie również strefa dla maluchów, w którym nasze leśne animatorki zajmą się dziećmi i wprowadzą je w taką tajemniczą przestrzeń malarską lasu.
6: Sobotnie spotkanie w siedzibie Nadleśnictwa przy ulicy Żyżyńskiej potrwa od godziny 10 do 16, a wstęp będzie bezpłatny. Tyle z Puław i okolic. Teraz przechodzimy do wiadomości krajowych i zagranicznych.
9: Nad Polskie Morze trasą bez korków.
10: W weekend na autostradzie A1 na wszystkich punktach poboru opłat między Gdańskiem a Toruniem bramki będą czasowo otwarte.
9: Ta decyzja ma związek z falą upałów, która dotarła do Polski. Michał Krasoń.
10: Michale, to kiedy kierowcy przejadą przez bramki bez opłat?
11: Jeśli średni czas oczekiwania na wszystkich punktach poboru opłat przekroczy 25 minut, operator autostrady będzie mógł czasowo odstąpić od pobierania opłat od wszystkich pojazdów. Bramki zostaną wtedy podniesione na maksymalnie 30 minut. W wyjątkowych sytuacjach, gdy korki będą się utrzymywać, ten czas może zostać wydłużony nawet do 45 minut. Rozszerzone zasady będą obowiązywać tylko w ten weekend, 27 i 28 czerwca. W kolejne wakacyjne weekendy mechanizm będzie działał już wyłącznie na wybranych punktach poboru opłat, tak jak dotychczas.
10: Jedni żegnali dziś szkoły, a inni przedszkola.
9: Mali absolwenci za 2 miesiące pójdą do szkoły.
10: Co oni na to?
12: Wierzycie się, że idziecie do szkoły?
13: Tak, tam będzie fajnie.
12: Nowe koleżanki będą?
13: Tak. Nie, niektóre będą u mnie z osiedla, a u mnie będzie tylko jeden kolega z mojej grupy w tej szkole, co ja będę chodzić.
12: Fajnie będzie w szkole?
13: Tak.
12: A czemu?
13: Bo wiem, że będzie więcej do nauki.
12: Cieszysz się, że kończysz przedszkole?
13: Tak, cieszę. Tylko trochę się smucę, bo pożegnam się z moimi przyjaciółkami.
9: A, stara przedszkolna przyjaźń nie rdzewieje.
10: A w szkole pojawią się jeszcze nowe znajomości.
5: próbowali nam zrobić drugą Japonię w Polsce, albo drugi Budapeszt, no to teraz mamy drugi Egipt, przynajmniej jeśli chodzi o pogodę, bo rzeczywiście na termometrach dzisiaj srogo. 31 stopni nawet teraz, prawie bezchmurne niebo. Jeśli chodzi o ciśnienie, no to kilka hektopaskali powyżej 1000 i słaby wiatr. Krótko mówiąc, sucho i upalnie, niezbyt korzystny biomet. O nie, trzeba się chronić przed tym słońcem i mam nadzieję, że odpowiednio się nawadniacie. Tak, wiem, powtarzamy o tym cały czas i cały czas powtarzać będziemy, bo to ważne. To jest program Po Godzinach, w którym dzisiaj będziemy sobie podróżować po różnych plażach. W większości będą to plaże w Polsce, ale także zajrzymy na plaże zagraniczne. W końcu zbliżają się wakacje do godziny 21. Przed mikrofonem wita i zaprasza Wojtek Bednarczyk.
0: Radio Impuls.

0: Nie chcę być złośliwy, ale mógłbym pomyśleć, że mogli to być nasi rodacy, bo ci rzeczywiście są we wszystkim najlepsi, nawet w tych nieco gorszych sprawach, takich jak coś zachachmęcić, jak to mawiał mój tato, czyli krótko mówiąc ukraść, ale nie byli to Polacy, a udało się ukraść plażę. Tak jest, w 2008 roku ktoś na Jamajce właśnie ukradł plażę, a dokładnie 500 ciężarówek białego piasku wywieziono z miejsca, gdzie powstać miał kurort Coral Springs. Jak się nie da po dobroci, to trzeba po cichaczu. Ale tyle piachu, co oni potem z tym zrobili?
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, zielona 14.
4: Kazimier Mikejszyn.

0: salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
1: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amiga. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
6: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
7: Po reklamie.
8: Słuchasz Radia Impuls.

Zwykle, gdy myślimy o wakacyjnej plaży, mamy na myśli piękny, prawie biały piasek, bo ten po pierwsze się tak szybko nie nagrzewa podobno, a po drugie jest przyjemny, no i ładny widok tworzy z błękitnym oceanem, czy też jakimś morzem. No ale co zrobić, jak plaża jest czarna? Krótko mówiąc, czarno to widzę, a jednak jest taka czarna plaża i to na Hawajach. Czarny piasek to po prostu mieszanka lawy i bazaltu i ta plaża wygląda naprawdę wyjątkowo, bo widzę przed sobą zdjęcie, nie byłem, ale ciekawy temat. No i wcale nie jest ponuro, jest także, przypomnę, domem dla niektórych nawet zagrożonych gatunków żółwi morskich, więc gdybyście byli na Hawajach, poszukajcie tej czarnej plaży. Takie selfie.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: I tak właśnie powoli upływa nam pierwsza godzina naszego popołudniowego spotkania wraz z piosenką Mezzo Rotto. Za chwilę będzie 18, wówczas zapraszam na najnowsze wiadomości. Muzyka wybrana dla
1: ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
1: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
2: Po reklamie.
0: Jest piątek, piąteczek, piątunello. Minęła godzina 18. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
9: Wydział Wojskowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie przejął śledztwo w sprawie obywatela Francji, który w środę rano wszedł do tunelu metra w stolicy.
10: Z tego powodu kursowanie pociągów na pierwszej linii zostało dwukrotnie wstrzymane w porannym i popołudniowym szczycie komunikacyjnym.
9: Służby musiały sprawdzić tunel pod kątem pirotechnicznym. Michał Krasoń,
10: Michale,
9: witamy.
10: Co teraz dzieje się z tym obcokrajowcem?
11: Francuz najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Jak usłyszałem, śledczy postawili mu zarzut, jednak prokuratura nie informuje o jego treści. Wiadomo jedynie, że wcześniej sprawa była prowadzona przez policjantów pod kątem zamachu na urządzenia infrastruktury, za co grozi nawet do 8 lat więzienia. Jak wykazały kontrole tunelu pierwszej linii metra, 22-latek uszkodził element systemu wentylacji w pobliżu stacji Służew. Po zatrzymaniu obcokrajowiec chaotycznie próbował tłumaczyć coś policjantom po angielsku i francusku, jednak po przewiezieniu na komendę nie odpowiadał już na pytania funkcjonariuszy.
9: W Polsce żar leje się z nieba.
10: Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają przed jeszcze większymi upałami w całym kraju. Alerty obowiązują od jutrzejszego przedpołudnia.
9: Temperatura w ciągu dnia może dojść do 33 stopni w cieniu.
10: Lekarze przypominają, by regularnie pić wodę i unikać długiego przebywania na słońcu.
9: I pod żadnym pozorem nie zostawiać dzieci ani zwierząt w zaparkowanych samochodach.
12: Temperatura, to możemy o tym często przecież, zdecydowanie wyższa w samochodach niż na zewnątrz. Często przy zamkniętych oknach. Właściwie w ciągu kilkunastu minut możemy doprowadzić do utraty przytomności u dziecka i nie powinniśmy do takich rzeczy doprowadzać, a z doniesień medialnych, no wiemy, że takie sytuacje cały czas się zdarzają.
10: Przed śmiertelnie groźną lekkomyślnością przestrzega dr Janusz Sokołowski.
9: Kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Borowskiej we Wrocławiu.
10: No, wielu z nas zna to uczucie. Podczas rozmowy, wspólnej pracy czy muzykowania czujemy nagle, że nadajemy na tej samej fali z drugą osobą.
13: Dotychczas zjawisko to było traktowane raczej jako metafora, ale najnowsze badania Międzynarodowego Zespołu Neurobiologów pokazują, że taka synchronizacja między ludźmi jest nie tylko realna, ale można ją mierzyć, a kiedyś może nawet świadomie wzmacniać.
9: Odwiedził nas w studiu Grzegorz Jasiński.
13: Dzień dobry.
9: W codziennych sytuacjach na czym ten efekt polega?
13: Chodzi oczywiście o aktywność mózgu. Zespół badawczy przez ostatnią dekadę prowadził eksperymenty z udziałem tysięcy osób. Od uczniów szkół średnich, przez artystów, po przypadkowych uczestników festiwali i zwiedzających muzea. Z pomocą przenośnej aparatury EEG rejestrowali aktywność mózgową uczestników. Wyniki badań są jednoznaczne. Podczas wspólnego działania, rozmowy czy nawet zwykłej zabawy fale mózgowe osób zaczynają się synchronizować. Co więcej, im ściślejsza synchronizacja fal mózgowych, tym lepsza współpraca i głębsze poczucie więzi między uczestnikami. Wydaje się prawdopodobne, że nauczymy się ten efekt nawet sztucznie wzmacniać.
0: dalszym ciągu tak zwana patelnia, choć już nieco słabsza niż w ciągu pełnego dnia, bo nie ma już trójki z przodu na termometrze do 28 stopni Celsjusza. Na naszych termometrach w okolicach 1005 hektopaskali ciśnienie i słaby wiatr, gorąco i sucho cały czas aż do zachodu słońca, czyli na kilka minut przed godziną 21 będzie cały czas ciepło. Zresztą co dalej w pogodzie, jak zawsze tuż po godzinie 20 sprawdzimy nockę i dzień jutrzejszy, a skoro jutro sobota, to na pewno będzie ważna prognoza. W drugiej godzinie naszego popołudniowego spotkania będziemy oczywiście mieli dla Was newsy i plotki ze świata show biznesu, ale także powrócimy do tematów plaż, a dokładnie pewnego kąpieliska i jednej z plaż w naszym kraju. Do 21 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
4: Radio Impuls.

Plażowe tematy dzisiaj dominują w naszym programie, no to proszę bardzo, znalazłem trochę historii plażowej, bo na początku XX wieku w kurortach generalnie wydzielano osobne kąpieliska dla pań i dla panów, ale wyjątki stanowiły tak zwane familijne plaże, czyli kąpieliska rodzinne. No i wstęp na takie koedukacyjne kąpielisko dopuszczony był jedynie kiedy? Jak się okazało, własne dziecko. To też między innymi w Sopocie, zapewne też gdzie indziej, kwitł taki proceder wypożyczania dzieciaków parom, które pragnęły na przykład umówić się na plażę. Plażową randkę. No ale kres położyło dopiero temu utopienie się jednego z wypożyczonych dzieci, których pilnowanie, rzecz jasna, cóż, było ostatnią rzeczą, na którą mieli ochotę i czas wypożyczający.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3833843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
3: Już 28 czerwca zapraszamy do Końskowoli na Dzień Otwartych Drzwi Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Agrowyspa pełna innowacji i regionalnych smaków. Nowoczesne sadownictwo, ponad 600 poletek doświadczalnych, pokazy dronów rolniczych i autonomicznego robota oraz pasieka hodowlana pożóg. O dobry humor zadba formacja Châtelet. 28 czerwca, Końskowola. Zapraszamy!
4: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
6: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
5: Wspaniale się to ogląda.
6: A jak smakuje?
5: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Im.

0: Zapraszam na krótkie newsy i plotki ze świata show biznesu piątkowe. To będzie temat polski. Nie wiem, pewnie nie brakuje fanów i fanek, przede wszystkim Krzysztofa Zalewskiego oraz Kajry. No i pewnie wiecie o romantycznej relacji tych dwojga. Zrobiło się głośno pół roku temu, kiedy wybrali się na wakacje do Egiptu, ale niektórzy się, że tak powiem, mocno zainteresowali tym wyjazdem, kiedy to nagle oboje osobno zaczęli, że tak powiem, w mediach społecznościowych relacjonować swoje wakacje. Tak to teraz się odbywa. Na szczęście okazało się, że wszystko jest w porządku, bo już jest odpowiedni film, odpowiednie zdjęcie i wrócili do siebie po głośnej wrzawie o kryzysie. Para została przyłapana w centrum Warszawy, gdzie na środku ulicy nie szczędziła sobie czułości. Przypadkowo przechodził fotograf z aparatem.
1: Radio Impuls.

0: My Polacy, wyjeżdżając nad nasze polskie morze, zwykle szukamy miejsca na plaży tak, żeby być z dala od ludzi. No i są niestety takie kurorty, gdzie to jest po prostu niemożliwe. No ale są też miejsca, gdzie plaża rzeczywiście daje trochę więcej możliwości, bo jest zwyczajnie większa i szersza. Gdzie jest taka plaża? Zdradzę wam tę tajemnicę, choć pewnie miłośnicy Bałtyckiego Morza już wiedzą. Świnoujście ma taką fajną plażę. To jest dość długi odcinek, bo aż 10-kilometrowy i tam w niektórych miejscach plaża nawet osiąga do 200 metrów szerokości. No tam to już chyba miejsce znajdziecie. Muzyka wybrana dla
1: ciebie. Radio Impuls. Reklama.
2: Wyjątkowa okazja dla przedsiębiorców. Gmina Karczmiska oferuje do dzierżawy atrakcyjną nieruchomość w Słotwinach blisko Kazimierza Dolnego. Budynek po remoncie, prawie 800 metrów kwadratowych powierzchni i niemal hektar terenu gotowy do użytkowania. Zainwestuj w miejscu z potencjałem. Szczegóły na stronie internetowej gminy Karczmiska.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, zielona 14.
1: Po reklamie.
4: Słuchasz Radia Impuls.

0: anegdota z tych piosenek, które niby nie znamy, a i tak wiemy, jak poleci dalej refren. To oczywiście Jack Jones i Where Did You Go? Za chwilę będzie godzina 19, wówczas zapraszam na najnowsze wiadomości.
1: Reklama.
2: Restauracja Pustelnia zaprasza na Wielkie Święto Rybaka 27 i 28 czerwca od godziny 12. Wstęp wolny, czekają na Was. Pokazy kulinarne z degustacją, kiermasz lokalnych produktów, konkursy z nagrodami, muzyka na żywo i animacje dla dzieci. Spędź ten weekend z nami. Szczegóły znajdziecie na rybypustelnia.pl. Do zobaczenia!
3: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Eichmann. Wchodzisz i oszczędzasz. Po reklamie.
1: Jest piątek, 26 czerwca, mamy godzinę 19. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
2: 5 milionów złotych straciły ofiary grupy oszustów rozpracowanej przez lubelską prokuraturę.
3: Czterej Ukraińcy działali głównie na Pomorzu, w Krakowie i w Poznaniu.
2: Swoje ofiary oszukiwali metodą na pracownika banku. Używali też fałszywych platform inwestycyjnych oraz portali ogłoszeniowych.
3: Wyjaśnia Beata Syk-Jankowska z prokuratury regionalnej w Lublinie.
4: Oskarżeni nakłaniali pokrzywdzonych do przekazywania środków pieniężnych przy użyciu kodów BLIK, autoryzowania przelewów bankowych na własne rachunki, a także poprzez samodzielne wykonywanie przelewów przez pokrzywdzonych. Bezpośrednie rozmowy telefoniczne z pokrzywdzonymi prowadzone były przez osoby działające w ramach tzw. call center.
2: Oskarżonym grozi do 10 lat więzienia.
3: Czterech polityków Prawa i Sprawiedliwości zwróci przyznane im ukraińskie odznaczenia.
2: Chodzi o byłego ministra obrony Mariusza Błaszczaka, spraw zagranicznych Zbigniewa Rała, europosła Adama Bielana i posła Marka Kuchcińskiego.
3: Jak poinformowano, to wyraz szacunku dla ofiar zbrodni wołyńskiej oraz lojalności wobec prezydenta Karola Nawrockiego.
2: A także sprzeciwu wobec eskalacji konfliktu przez ukraińskie elity. Polscy tenisiści poznali pierwszych rywali w Wimbledonie.
3: Z kim zmierzą się biało-czerwoni? To pytanie kierujemy do Cezarego Dziwiszka z redakcji sportowej.
5: W turnieju pani obrończyni tytułu Iga Świątek zagra w pierwszej rundzie z doświadczoną, ale dużo niżej notowaną Amerykanką Taylor Townsend. Rozstawienie posłużyło też naszej finalistce French Open. Maja Chwalińska trafiła na kwalifikantkę o nazwisku Savankajew z Tajlandii. Magda Linet zagra ze świeżo upieczoną triumfatorką Rolanda Garrosa Mirą Andrzejewą. W starciu z inną Rosjanką, Anną Kalińskają, faworytką nie będzie też Magdalena Fręch. Hubert Hurkacz otworzy turniej pojedynkiem z 12 w światowym rankingu Kasperem Rudem. Kamil Majszek trafił na nieco wyżej notowanego Alejandro Tabilo i ma okazję do rewanżu, bo Chilijczyk wyeliminował go ostatnio we French Open. Wimbledon rusza już w poniedziałek.
2: To nie będzie arabskie lato pod Tatrami.
3: Przewiduje Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
2: Gości z Bliskiego Wschodu będzie o ponad połowę mniej niż przed rokiem.
6: Na dzisiaj, na pierwsze dwa tygodnie lipca 509 zł. Przypominam, standard plus minus 3 gwiazdkowy, 2 km od Krupówek dla dwóch osób, często z jednym bezpłatnym dzieckiem, ze śniadaniem. Ten sam standard w lipcu 25 roku kosztował 542 zł. Czyli mamy 8% w dół na początku wakacji.
1: -26 stopni na termometrze. Słońce, słońce, jeszcze raz słońce, bo niebo prawie bezchmurne. Na barometrach 1005-1007 hektopaskali i słaby wiatr. Tu się praktycznie nic nie zmienia. Cały czas ciepło i cały czas sucho, choć temperatura oczywiście delikatnie sobie spada, ale to jeszcze za mało. Jeszcze byśmy chcieli mniej. Zobaczymy już za godzinę w naszej wydłużonej prognozie, jak wyglądać będzie noc i dzień jutrzejszy. W kolejnej godzinie naszego programu po godzinach znów będziemy zwiedzać plaże. Będziemy na jednej z najciekawszych plaż w Polsce, będziemy na jednej także z najbardziej niebezpiecznych plaż na świecie oraz dowiemy się, która plaża w Polsce ma najwięcej słońca. Do 21:00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
7: Radio Impuls.

Każdy ma swoją ulubioną plażę w naszym kraju pod warunkiem, że lubi Morze Bałtyckie. Jest jednak jedno takie miejsce, które uwielbiam ja. Ponad 25 razy już chyba tam byłem, to plaża w Jarosławcu. Swego czasu bardzo, bardzo małe miejsce i takie trochę zapomniane, teraz bardzo słynne, bowiem tam znajduje się największa sztuczna plaża w Europie, słynny Dubaj, ale i tak w dalszym ciągu jest przyjemnie i spokojnie. Jeśli macie ochotę spędzić miło czas i zobaczyć, jak ta plaża wygląda, polecam, bo jest bardzo, bardzo fajnie. We'll be right back.

0: reklama.
1: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
2: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę, Duomen Prostatum. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
3: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
4: You ready?
5: Tylko w Disney Plus.
6: Every second counts, baby. Yeah!
5: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
7: Restaurant is flooded.
5: To już ostatnia szansa.
8: I am selling the building.
5: By uratować to miejsce.
9: We have each other and nothing left to lose.
5: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
0: Po reklamie.
10: Słuchasz Radia Impuls.

ataków rekinów na ludzi szacuje się, że każdy, kto tam pływał, znalazł się w odległości przynajmniej 3 metrów od rekina, oczywiście nie wiedząc o tym. To plaża na Florydzie w Stanach Zjednoczonych, zatem jeśli nie lubicie mocnych wrażeń, tylko kochacie spokój na plaży, to lepiej to miejsce omijajcie z daleka.

0: To jest Radio Impuls.
1: Red One, Mr. Worldwide, Hamed Shaki.

0: Jeśli lubicie dużo słońca, nie mam na myśli dzisiejszych upałów i te, które nadchodzą, ale jeśli chcielibyście spędzić nad morzem dużo dni słonecznych, no to jest taka statystyka moja ulubiona i wskazuje jedno z takich miejsc, gdzie tych dni słonecznych jest najwięcej w roku, a jest to Mierzeja Helska, około 70 dni, no ale niestety za to wiatr tam wieje najsilniej, no z drugiej strony każdy, kto na surfingu chce poskakać lub popływać, wie, że to właśnie tamten wiatr pomaga i przy okazji jeszcze słońce opala.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Uwaga! Super promocja w Teddy!
6: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Po reklamie.

0: Hit Hunter i rewolucja w raju. Tak kończymy tę godzinę. Już za chwilę będzie 20. Zapraszam wówczas na najnowsze wiadomości. Love is the answer.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
0: Po reklamie.
2: Wybiła godzina 20, to czas na naszej antenie na najnowsze wiadomości.
3: Kilkadziesiąt tysięcy osób bez wody w Radomsku Włódzkiem.
4: Rano pękła tam rura wodociągowa.
3: Witamy reporterkę Agnieszkę Wyderkę.
4: Agnieszka, jak mieszkańcy radzą sobie z tą sytuacją?
5: Nie najlepiej, bo temperatura jest powyżej 30 stopni Celsjusza, a nie mają nawet jak umyć rąk, nie mówiąc już o wzięciu prysznica. W wielu miejscach miasta stoją beczkowozy i kolejne takie pojazdy pojawiają się w nowych rejonach. Jednak zdarza się, że przy beczkowozach rozgrywają się dantejskie sceny. Ludzie przepychają się i kłócą. W sklepach w Radomsku zaczyna brakować butelkowanej wody, bo mieszkańcy kupują całymi zgrzewkami. Sytuacji nie poprawia też to, że radomszczanie nie wiedzą, kiedy woda znów popłynie z kranów. Dla osób starszych i schorowanych uruchomiony jest numer telefonu, pod który mogą zadzwonić i poprosić o dostawę wody do domu.
4: Służby kolei starają się udrożnić tor na trasie Piła-Bydgoszcz.
3: Zniszczona infrastruktura to skutek wczorajszego wypadku na stacji w Białośliwiu.
4: Przypomnijmy, dwa pociągi się zderzyły i wypadły z torów. 11 osób zostało poszkodowanych, a 3 trafiły do szpitala.
3: Martyna Czerwińska. Jak długo może potrwać naprawa?
6: PKP PLK zakłada, że jeszcze dziś wieczorem będzie możliwe przywrócenie ruchu na jednym torze. Prędkość pociągów ma być jednak ograniczona do około 50 km na godzinę. Naprawy niestety nie ułatwia lejący się żar z nieba. Wysoka temperatura wpływa na prace technologiczne. Natomiast kwestią przyczyn wypadku zajmuje się Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych.
4: Francja kontra Norwegia.
3: To wieczorny mecz na mundialu, po którym sporo obiecują sobie kibice.
4: Tak, bo obie ekipy na razie mają po 2 zwycięstwa na koncie i na pewno zagrają w 1/16 finału.
3: Razem z nami Patryk Serwański.
4: Oba zespoły są bardzo bramkostrzelne, prawda?
7: No właśnie, Francuzi w 2 spotkaniach strzelili 6 bramek, Norwegowie 7, Francuzi w gronie faworytów mundialu, Norwegowie określani przez wielu no mianem czarnego konia. Oczywiście obie ekipy mają gwiazdy światowego formatu. Kylian Mbappe i Erling Haaland na turnieju strzelili już po 4 bramki. No to piłkarze o różnej charakterystyce, grający w różnych ligach. No jeden gra dla wielkiego, drugi dla małego kraju. W nadchodzących latach również będą trafiać na czołówki gazet, bo są najlepszymi napastnikami świata. Tak, to wszystko analizuje trener Norwegów Ståle Solbakken.
3: Pierwszy gwizdek o 21:00.
2: -24 stopnie na termometrze teraz. Ciśnienie 1005-1006 hektopaskali. Na co w nocy? W nocy bardzo ciepło. Tutaj nie da się po prostu uciec od tego nocnego upału, no bo jeżeli mamy nad ranem minimalnie 17 stopni, no to rzeczywiście będzie ciepło i będzie gorąco. Jutrzejszy dzień również rozpocznie się od nieba prawie bezchmurnego i od wysokich temperatur, by w ciągu dnia dotarły one nawet do 32-33 stopni Celsjusza. Taki upał jutro nas niestety czeka. A w ostatniej godzinie dowiemy się, co daje nam molo w Sopocie oprócz pięknych widoków, a także sprawdzimy, gdzie jest w Polsce najmniejsza, najniższa latarnia morska. Do 21:00 wita i zaprasza Wojtek Bednarczyk.
8: Radio Impuls.

0: Chyba większość z nas, z was była w Sopocie na molo, choć raz wypadałoby, a jeśli nie, no to zawsze to jest jeszcze przed wami. Ale warto wiedzieć, że po pierwsze, molo w Sopocie jest najdłuższym molem w Europie. Poza tym stężenie jodu na jego końcu jest 2 razy większe niż na lądzie. To kolejny powód do tego, żeby przespacerować się molem i postać chwilkę na samym jego końcu.
1: Reklama.
2: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, zielona 14.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money!
7: Cherry Money?
6: Nowy Ekspres Los!
7: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia Luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.
9: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio

Nad naszym wybrzeżem przy Bałtyku mamy sporo latarni, nawet chyba około 20, ale jeśli się mylę, to przepraszam. I to jest fajny pomysł na to, żeby zrobić sobie kiedyś wycieczkę rowerową od latarni do latarni. Oczywiście nie jednodniową, ale to jest pomysł i niektórzy tak właśnie czynią. A jeśli natkniecie się na latarnię w Jastarni, to możecie się pochwalić tym, z którymi będziecie akurat przebywać, że jest to najniższa latarnia morska w Polsce, jedynie 13 metrów 30 centymetrów wysokości. Za to jej zasięg jest spory, bo wynosi prawie 28 kilometrów.

0: Nasze plaże słyną z bursztynu, tak, ale także niestety z niechlubnego zwyczaju parawaningu. Wiecie, o czym mówię i wiecie, jak to denerwuje, choć z drugiej strony, cóż, trzeba sobie jakoś radzić, jeżeli dookoła na przykład biegają dzieciaki i sypią piaskiem, albo jeszcze jakieś inne nieprzyjemne rzeczy się dzieją. Tak czy inaczej, mamy takie miejsce i taką mekę parawaningu w Polsce. Szczególnie Władysławowo słynie z tego rodzaju działań. Ten letni zwyczaj odgradzania miejsca na piasku za pomocą kolorowych parawanów przed wiatrem i to już na przykład o 4 czy 5 rano, a potem przychodzenie dopiero o 11. To jest właśnie polski zwyczaj. Przeważnie we Władysławowie się z tym spotkacie.
1: Reklama.
2: Kolejne mecze mundialu i to jakie? Norwegia, Francja w nocy, Nowa Zelandia, Belgia i Urugwaj, Hiszpania. Oglądaj od 20:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety.

0: lekarza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę, Duomen Prostatum. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
1: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
2: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
3: Po reklamie.

0: Alex Gaudino na zakończenie naszego programu. Za chwilę będzie 21. Oczywiście o 21.00 zapraszam na najnowsze wiadomości wieczorne. Ja nazywam się Wojtek Bednarczyk. Uciekam, dziękuję, miłego i chłodnego weekendu. Ściskam i pryskam.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
7: Ale sztosy.
8: Ale co?
7: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
2: Po reklamie.
9: Słuchacie nas w piątek, to 26 dzień czerwca. Czas na wiadomości o 21.00.
10: Zarzut zniszczenia mienia usłyszał 33-latek, który w środę wieczorem obrzucił kamieniami budynek Urzędu Skarbowego na warszawskiej Pradze.
11: Michał Krasoń. Michale, co zeznał mężczyzna?
12: Stwierdził, że zrobił to, ponieważ czuje się uciskany przez system. Mężczyzna przyznał się do winy, a w związku z tym, że 33-latek nie był wcześniej karany, prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny. Za zniszczenie mienia grozi mu nawet do 5 lat więzienia. Mężczyzna w środę około godziny 20 obrzucił kamieniami szklaną elewację budynku Urzędu Skarbowego. Kilka szyb zostało wybitych, a kilkanaście pękło. Zniszczone zostały także drzwi wejściowe do urzędu. Straty oszacowano na 98 tysięcy złotych.
11: Za Kliczyn koło Myślenic w Małopolsce obchodzi w tym roku podwójny jubileusz.
10: 700-lecie istnienia parafii oraz 250. rocznicę konsekracji drewnianego kościoła pod wezwaniem wszystkich świętych.
11: To właśnie ten obiekt budzi podziw wciąż przybywających tam miłośników sztuki sakralnej.
13: W tym kościele są takie dwie szczególne relikwie czasów. To jest krzyż Jagielloński, który tu wisi nad drzwiami wejściowymi. Jest datowany na 1430 rok. A drugim taką relikwią czasów to jest Matka Boża Zakliczyńska, malowana na wzór Solus Populi Romani. Obraz, który jest bardzo czczony od dawien dawna.
10: Opisuje unikatowe, sakralne zabytki ksiądz Robert Anusiewicz, proboszcz parafii w Zakliczynie.
11: Obchody jubileuszowe odbędą się tam jutro i w niedzielę.
14: Dzień dobry, to już jest ten moment. Ostatni raz wybrzmiał ten dźwięk. Teraz 2 miesiące luzu.
11: Krzysztof Berenda.
14: Skoro już oficjalnie odtrąbiliśmy, czy w zasadzie oddzwoniliśmy wakacje, no to sprawdźmy, gdzie Polacy jeżdżą. Numer 1 to oczywiście nasza najpiękniejsza Polska, a jeżeli chodzi o zagranicę?
15: Najpopularniejszym kierunkiem są Włochy, które odpowiadają za ponad 22% wszystkich rezerwacji. Na kolejnych miejscach znajdziemy Hiszpanię, Grecję, Maltę oraz Bułgarię.
14: Wylicza Mateusz Dul z portalu eSky. Zaskoczeniem może być następny kraj na liście.
15: Albania. Zainteresowanie tym kierunkiem wzrosło ponad 3-krotnie.
14: W skali roku.
9: Noc w regionie przyniesie spokojne, ciepłe warunki z niebem przeważnie bezchmurnym. Temperatura w pierwszej części nocy utrzyma się w okolicach 24 stopni, a nad ranem spadnie do około 18 stopni Celsjusza. Jutro w regionie dominować będzie słoneczna aura z temperaturą sięgającą 32 stopni. Wiatr słaby, północny. Warto pamiętać, że podobnie ciepły i pogodny charakter utrzyma się także w sobotę, co sprzyja planom na świeżym powietrzu. O 21.00, więc czas na pierwsze wakacyjne, taneczne radio. W ten upalny wieczór muzyczne wentylatory ruszają pełną parą. Skoro o parach mowa, zapraszamy na parkiet.

0: Reklama.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy Zielona 14.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Po reklamie.

0: taneczne Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Po reklamie.
3: Słuchacie nas w piątek, to 26 dzień czerwca. Czas na wiadomości o 22.
4: 8-letnia dziewczynka pogryziona przez psa w Sosnowcu. Dziecko trafiło do szpitala. Łączymy się z Michałem Krasoniem, który zbiera informacje dotyczące tej sprawy. Michale, co udało ci się ustalić?
5: Chwilę przed 18 policjanci otrzymali zgłoszenie o pogryzieniu dziewczynki. Jak się później okazało, agresywny pies zaatakował także jej ojca. Dziewczynka wymagała interwencji lekarzy i obecnie przebywa w Sosnowieckim Centrum Pediatrii. Mężczyzna odniósł lżejsze obrażenia i nie potrzebował pomocy medycznej. Na miejscu cały czas pracują policjanci, którzy ustalają, jak doszło do ataku psa.
4: Ministerstwo Infrastruktury skierowało do Ministerstwa Rodziny prośbę o wznowienie prac nad wykazem zawodów deficytowych. Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatrzymał na etapie konsultacji projekt przewidujący, że wizy i inne dokumenty w pierwszej kolejności mieliby otrzymywać pracownicy najbardziej pożądani na polskim rynku pracy. Komentarz zbiera Michał Dobrowicz. Michale, dlaczego resort infrastruktury chce, by taki wykaz jednak powstał?
6: Główny argument dotyczy tego, że w Polsce brakuje teraz ponad 100 tysięcy kierowców ciężarówek. Wykaz zawodów deficytowych dałby szansę na szybsze uzyskanie zezwoleń dla chętnych do pracy z zagranicy w polskich firmach transportowych. Prezes Związku Transport i Logistyka Maciej Wroński przekonuje, że to mogłoby usprawnić procedury.
7: Żeby nasi kierowcy z zagranicy, spoza Unii Europejskiej, mogli uzyskać, przedłużyć kolejny dokument pobytowy.
6: Resort rodziny wstrzymanie prac nad przepisami wprowadzającymi wykaz zawodów deficytowych tłumaczył wysoką stopą bezrobocia, która w maju w Polsce wyniosła prawie 6%. Jak ustaliłem, w najbliższych dniach możliwa jest ostateczna decyzja już całego rządu, czy taki wykaz zawodów deficytowych ostatecznie powstanie.
4: Sanepid przypomina, by w czasie nadchodzących upałów pamiętać o odpowiednim przechowywaniu żywności. Produkty pozostawiane poza lodówką mogą być dla nas bardzo szkodliwe.
8: Proszę pamiętać, że my hodujemy bakterie, te najbardziej chorobotwórcze, w cieplach, gdzie temperatura wynosi 36 do 40 stopni. Nie ma artykułów żywnościowych, które są jałowe, czyli pozbawione drobnoustrojów. Tego typu artykuły żywnościowe mogą stać się, że tak powiem, bombą biologiczną.
4: Podkreśla szef warmińsko-mazurskiego sanepidu Janusz Dziska.
3: Noc w regionie będzie pogodna, z temperaturą spadającą stopniowo do około 18 stopni. Zachmurzenie niewielkie, a wiatr słaby, północno-wschodni. Jutro w regionie bardzo ciepło i słonecznie, z temperaturą dochodzącą do 32 stopni Celsjusza. W ciągu dnia możliwe jedynie symboliczne chmury. Podobny stabilny charakter pogody utrzyma się również w pierwszej części weekendu. To już koniec naszego wieczoru, ale nie koniec gorącego lata. Upału i najlepszej muzyki. Na wakacje. Zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
4: Cherry Money?
3: Nowy ekspres los!
4: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, zielona 14.
0: Po reklamie.

Tak jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej

wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię.